0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

niczym są po prostu pastelowe samochody.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: U Okich mówi karty na stół. Bukmacherzy utrzymują pokerowe twarze. Zatrzymania za sprzedawanie narkotyków. W tej prawdzie też przedsiębiorcy, którzy założyliby firmę jeszcze raz, ale czy polecają to innym?
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Bukmacherzy kontrolowani. UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące praktyk największych firm z tej branży. Sprawdza, czy nie stosują sztuczek, które mogą nakłaniać do częstszej gry i czy nie utrudniają odcięcia się od hazardu. Jak mówią urzędnicy, nie zawsze bukmacherzy działają przejrzyście, uczciwie i zgodnie z prawem, a zastosowanie niedozwolonych postanowień może grozić kara do 10% obrotu.
3: Prawda Antyradia.
2: Zatrzymania za narkotyki. Śląska policja schwytała w Zabrzu i w Gliwicach 5 mężczyzn podejrzanych o udział w gangu narkotykowym. Wszyscy mają od 25 do 35 lat. Szajka miała sprzedać kilkadziesiąt kilogramów narkotyków, marihuany, mefedronu i kokainy. Cała piątka trafiła do aresztu.
3: Prawda Antyradia.
2: Podnieść próg podatkowy. Przemysław Czarnek zapowiedział, że PiS złoży w Sejmie projekt ustawy podwyższającej próg ze 120 do 180 tysięcy złotych. Rząd w zeszłym tygodniu zapowiedział podniesienie progu do 130 tysięcy. Osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy mają mieć 24% stawkę, czyli zarabiający powyżej 150 tysięcy 32%.
3: Prawda Antyradia.
2: Powtórzyliby to 3/4 przedsiębiorców w Polsce. Założyłoby firmę jeszcze raz, ale tylko 1/3 doradziłaby to innym bezwarunkowo. Reszta ma zestaw złotych rad. Krajowy Rejestr Długów, Adam Łącki.
4: 15% przedsiębiorców radzi przemyśl to. Kolejne 13% rekomenduje zdobyć wiedzę lub poszukać doradców, a 9% przeanalizować rynek i koszty oraz przygotować biznesplan.
2: 10% osób, które mają firmę, zdecydowanie odradza zakładanie własnego biznesu.
3: Prawda Antyradia.
2: Koniec lata to nie jest koniecznie koniec wakacji. Jesienne wyjazdy poza granice Polski potrafią najcieplejszy czas w roku przedłużyć, a i przyoszczędzić się uda.
5: Ciepło, mniej ludzi i taniej. Jesienne wakacje mają zalety, tylko trzeba dobrze wybrać kierunek. Polacy mają swoje ulubione. SKPL, Mateusz Dul.
6: Wśród miejsc, które warto wówczas odwiedzić, znajdują się m.in. Malta, Rodos, Egipt i Wyspy Kanaryjskie.
5: Taki wyjazd, zależnie od kierunku, kosztuje od 1200 do 1600 zł za osobę. Za tydzień w pakiecie lot plus hotel. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Jest 6:02 i przechodzimy od razu do prognozy pogody, bo dużo słońca dziś w ciągu dnia, choć to nie oznacza braku przelotnych oparów deszczu. Spodziewamy się ich w Olsztynie, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Na termometrach będzie od 14 stopni w Zakopanem, przez 16 w Krakowie, 18 w Katowicach, 20 w Trójmieście i 23 w Warszawie, do 25 w Szczecinie.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Joanna Obuchowska, zapraszam. Warszawscy drogowcy dokopali się do historii. Przy okazji remontu łącznicy nowego zjazdu odkopano pozostałości trzech kamienic. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
7: Podczas remontu łącznicy na nowym zjeździe natrafiliśmy na niezwykłe odkrycie. Pod warstwami ziemi odnaleźliśmy pozostałości kamienic, które stały tu jeszcze po II wojnie światowej. To nie tylko ślad dawnej Warszawy, ale także wyjątkowa lekcja historii naszego miasta. Dziś oczywiście okolica nowego zjazdu kojarzy się głównie z budynkiem Mazowieckiego Centrum Stomatologii, ale przed wojną zabudowa była tu znacznie bogatsza. Wzdłuż ulicy stały m.in. kamienica Binkowskiej, kamienica Tabenhausa oraz słynny dom profesorów. Właśnie do tych budynków dotarliśmy podczas prowadzonych prac. Obecnie na miejscu prowadzone są badania archeologiczne. Odkryte kamienice były naprawdę wyjątkowe. Kamienica Binkowskiej, zniesiona w XIX wieku, była pierwszą pięciopiętrową kamienicą w Warszawie. Ze względu na sąsiedztwo wiaduktu, bogatsze mieszkania znajdowały się na wyższych kondygnacjach, do których prowadziły specjalne pomosty. Jeszcze bardziej imponująca była kamienica Matiasa Tabenhausa, która miała aż 9 kondygnacji. Ta kamienica nazywana była niegdyś warszawskim niebotykiem. Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś. Teraz, po kilkudziesięciu latach, ponownie ujrzały światło dzienne. To kolejne przypomnienie, że pod ulicami współczesnej Warszawy wciąż kryją się fascynujące ślady miasta, którego już nie ma.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
0: Cała prawda. Antyradia.
8: Paulina Kozioł, zapraszam. 220 lat temu został uruchomiony kanał Kłodnicki w Gliwicach. To historyczna, nieistniejąca droga wodna, którą stworzono na potrzeby przemysłu. Później kanał Kłodnicki został zastąpiony przez kanał Gliwicki, który funkcjonuje do dziś. Korzystają z niego na przykład turyści. 3 września odbędzie się specjalny spacer historyczny właśnie śladami tego starego kanału. O czym szczegółowo opowiedzą moi goście?
9: Seweryn Botor, historyk.
10: Piotr Podkocki, współorganizator.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. No to powiedzcie zatem, co się będzie działo w Gliwicach 3 września, bo wtedy ten spacer historyczny się odbędzie.
10: To ja może zapytam się najpierw pani Paulino, czy pani wie, że Gliwice mają dostęp do morza?
8: No można chyba tak powiedzieć, że mają, bo da się z Gliwic tą drogą wodną dostać nad Bałtyk, nad morze.
10: Tak, historia tej drogi wodnej to już ponad 220 lat. O historii powie nasz kolega Seweryn Botor, natomiast ja powiem dwa zdania o samym wydarzeniu, które planujemy 3 i 5 września. 3 września będzie wydarzenie plenerowe, spacer historyczny w samym centrum miasta, w śladzie istniejącego kanału, po godzinnym spacerze w budynku Biprochód Stacja Gliwice będzie można

0: będzie też na terenie Gliwic, tak?
1: Tak, ta pierwsza część będzie na terenie Gliwic, bo na dzień dzisiejszy w centrum miasta nie ma kanału, tam gdzie kiedyś był kanał, dzisiaj biegnie drogowa trasa średnicowa, ale zachowały się ślady kanału, zachowały się pozostałości, zachowały się budynki, ale o tym więcej opowie nasz kolega Seweryn.
0: Jak ten kanał Kłodnicki powstał? Co sprawiło, że on powstał? Bo najpierw był używany do transportu węgla, tak?
2: Dokładnie tak, do także innych wyrobów takich przemysłowych. Trzeba pamiętać, że końcówka wieku XVIII to jest moment, kiedy na terenie Górnego Śląska podejmuje się wiele takich inicjatyw fabrycznych, przemysłowych. Państwo pruskie inwestuje wtedy duże środki finansowe w budowę hut. Tutaj mówimy o dosyć nowoczesnych hutach, jak na tamtejsze czasy, i tak pod koniec wieku XVIII powstaje huta w Gliwicach, powstaje huta w Chorzowie, stąd zresztą dawna nazwa Chorzowa Królewska Huta. Pojawia się pewien istotny problem, czyli te zakłady przemysłowe produkują różne dobra w ilościach hurtowych, natomiast jest problem z ich transportem. Wyroby żeliwne, żelazne to są bardzo ciężkie wyroby, nie sposób tak wiele tych wyrobów przewozić konno chociażby, kolej jeszcze w tym okresie w naszym regionie nie istnieje, to dopiero kilkadziesiąt lat później. Wobec tego pojawia się idea, ażeby wybudować kanał. Kanał, który połączy właśnie tutaj nasz Górny Śląsk, poprowadzi on aż do Odry wzdłuż rzeki Kłodnicy, a następnie przez Odrę będzie możliwość te dobra transportować w przeróżne zakątki świata. I tutaj mówiąc o tych przeróżnych zakątkach świata, warto pamiętać, że troszkę później, już w wieku XIX, górnośląski węgiel był transportowany nawet do Kanady. Wobec tego mówimy o rzeczywiście oknie na świat i sformułowanie, że Gliwice się otworzyły na Bałtyk i na ten bardzo dalekobieżny handel, to nie jest słowo na wyrost. Zatem w wieku XIX kanał przeżywa swój najlepszy okres, czas największego rozwoju, natomiast w połowie wieku XIX kanał zaczyna schodzić troszkę na drugi plan, ponieważ w 1845 roku w Gliwicach pojawia się już linia kolejowa, no i odtąd kolej zaczyna dominować ten transport. W Gliwicach w pewnym momencie powstaje taka wysepka. Mamy z jednej strony linię kolejową, równolegle mamy kanał, a pomiędzy tymi dwoma liniami transportu mamy kilkaset metrów przestrzeni, na szerokość, na długość to jest znacznie więcej, i tam się lokuje bardzo duża ilość zakładów przemysłowych, które korzystają z jednego i drugiego. Ostatecznie linia kolejowa, można powiedzieć, wyparła ten transport wodny, jednak kolej była dużo szybsza, dużo bardziej wydajna. Nie trzeba było się przejmować aż tak bardzo takimi rzeczami, jak na przykład różnice poziomu terenu, gdzie w przypadku kanału trzeba było sztucznie za pomocą śluz te różnice w wysokości pokonywać.
0: Tych śluz było bardzo dużo, prawda, w tym pierwotnym kanale Kłodnickim?
2: Tak, to było kilkanaście śluz, które właśnie dzieliły ten kanał na kilkanaście odcinków i na każdym z tych odcinków osobno regulowano wysokość stanu wody. W przypadku kolei oczywiście wysokość też ma znaczenie, ale już nie aż takie. I tak w latach międzywojennych zapada decyzja o tym, żeby kanał nadal istniał, ale żeby wybudować go na nowo, troszkę bardziej nowocześnie w innej części Gliwic, ponieważ kiedy kanał powstawał poza miastem. Gliwice w wieku XIX bardzo się rozwinęły. Na początku XIX wieku w Gliwicach mieszkało 3,5 tysiąca ludzi. 100 lat później mówimy już o prawie 90 tysiącach. Zatem Gliwice bardzo mocno się powiększają. Kanał de facto został tak zabudowany, został włączony do centrum Gliwic. Wobec tego pojawiła się konieczność budowy nowej części kanału. Powstał ten kanał, ten nowy port w Łabędach przy ulicy dzisiejszej Portowej, i tam właśnie się cały ten transport, całe to życie gospodarcze wokół kanału skupiło. Ten kawałeczek w centrum Gliwic, on pozostał wyłącznie taki rekreacyjny. Pływano tam na łódkach, po obu stronach kanału były promenady, były ładnie obsadzone, można było sobie tamtędy chodzić, i tak już w okresie międzywojennym zaczęto ten teren osuszać. Proces ten zakończono już w okresie powojennym w Polsce Ludowej i powstał tam legendarny balcerek, takie powiedzmy targowisko, to będzie najlepsze określenie, a kilkanaście lat temu podjęto decyzję, żeby w miejscu, gdzie ten kanał niegdyś się znajdował, w tym dawnym korycie, wybudować drogową trasę średnicową. Ta inwestycja spowodowała, chociaż było wokół niej wiele różnych dyskusji, spowodowało, że można było w końcu pewne takie badania archeologiczne w tym miejscu poprowadzić, i w ich skutku duża część takich dużych głazów stanowiących dawniej

0: brzeg tego kanału. One zostały podjęte. Część z nich jest dzisiaj wyeksponowana, ponieważ część tej drogowej trasy średnicowej biegnie w tunelu i nad tą trasą, czyli dokładnie w miejscu, gdzie niegdyś był ten kanał, dzisiaj jest park, no i właśnie część tych zabytkowych elementów, to właśnie będziemy głównie te elementy oglądać. Będziemy właśnie skupiać się na tym terenie, gdzie historycznie był kanał i był port.
1: Co tam jeszcze zostało? Jakie elementy tam zostały? Właśnie z tego dawnego kanału Kłodnickiego, co będzie można zobaczyć podczas tego spaceru?
0: Po pierwsze, w kilku miejscach porównamy sobie zdjęcia sprzed 100 lat i widok współczesny. Robi to duże wrażenie, ponieważ budynki naokoło one zostały bez zmian. One stoją do dzisiaj w tym samym miejscu, wobec tego jest to niezwykłe porównanie, kiedy widzimy kamienice z balkonami i widokiem na kanał, a dzisiaj mając najwyżej widok na parking. Natomiast bardzo wiele się zmieniło przez ten czas. Natomiast w bliskim sąsiedztwie mamy na przykład zachowany budynek kapitanatu portu, a więc to było takie miejsce, gdzie wszelkie jakieś formalności, dokumentacje były załatwiane. Kanału dzisiaj nie ma, portu już także nie ma, ale kapitanat pozostał.
1: Można do niego jeszcze wejść? Jak to jest?
0: Dzisiaj jest to teren prywatny, to jest budynek należący do prywatnego inwestora. On wnętrze tego budynku podzielił na biura, na takie przestrzenie pod wynajem, więc prawdopodobnie do holu pewnie da się wejść, ale obawiam się, już niewiele z tej zabytkowej tkanki wewnątrz pozostało.
1: A jeśli chodzi o tę część kanału Gliwickiego, czyli tego obecnego kanału Gliwickiego, który jest właśnie wykorzystywany, no na przykład w turystyce, jaka część tego kanału Kłodnickiego nakłada się z tym kanałem Gliwickim? Czy jest takie miejsce, które faktycznie się nakłada historycznie?
0: Tak, takie miejsce jest, ponieważ trzeba pamiętać, że przebudowie czy zmianie uległ tylko ten fragment, który leżał w samym centrum miasta, czyli no powiedzmy kilka kilometrów wokół portu, natomiast cała dalsza droga w kierunku Odry, chociaż ona oczywiście także przeszła wiele modernizacji w okresie międzywojennym, wybudowano część nowych śluz, część tej starej infrastruktury po prostu wymieniono, ale jednak to korto nadal jest, to jest to samo XIX-wieczne korto, to jest dokładnie to samo miejsce, więc procentowo bym powiedział, że w większości jednak ten kanał dalej biegnie w tym swoim oryginalnym biegu albo bardzo blisko tego biegu.
1: Ale zmienił się, prawda? Bo tam w tym kanale Gliwickim jest teraz mniej tych śluz niż było wtedy w tym kanale Kłodnickim. Jakie są jeszcze takie różnice?
0: Przede wszystkim zmiana w sposobie użytkowania tego kanału. Dzisiaj oczywiście nadal tam jakiś ruch gospodarczy, jakieś barki niekiedy tam przepływają, ale to już nie jest główny cel tego kanału. Dzisiaj oczywiście ten kanał nadal ma takie możliwości, to jest nadal bardzo szeroki, bardzo duży kanał i jednak ten port w Gliwicach także jest takim portem dosyć dużym i prężnie działającym, ale jednak równie ważny jest dzisiaj ruch turystyczny. Ludzie przyjeżdżają na ten kanał, żeby pooglądać, to jednak jest duże osiągnięcie inżynieryjne. Również, żeby tam odpocząć, nawet w Łabędach znajduje się taki parczek, taki skwerek nad tym kanałem, zatem jest to naprawdę bardzo ładne miejsce. Regularnie urządzane są spływy kajakowe, czy na przykład rejsy turystyczne właśnie po tym kanale. Więc sam kanał się zmienił, bo jednak zmieniła się też jego funkcja.
1: A jeśli chodzi o ten rejs, który będzie 5 września, co będzie można podczas tego rejsu zobaczyć?
2: No będzie można przepłynąć odcinkiem tego historycznego kanału. Stal rejsu będzie w Marinie Gliwice przy ulicy Portowej za portem i tak mówię, będzie można przepłynąć odcinkiem historycznego kanału, zobaczyć pozostałości starych śluz i istniejącą infrastrukturę kanału, no oraz posłuchać historycznych opowieści. Rejs będzie prowadził pan Czesław, który od lat wspólnie z panią Ewą prowadzą przedsięwzięcie, prowadzą Marinę Gliwice.
1: Czyli nie będzie to tylko takie do pooglądania, ale też do posłuchania, żeby można było się czegoś dowiedzieć interesującego właśnie płynąc.
2: Tak, chcieliśmy to nasze wydarzenie dwóch elementów złożyć. Jeden element, czyli centrum miasta i zobaczyć te miejsca, gdzie kiedyś był kanał, tak suchą stopą, a druga część, czyli już prawdziwy rejs kanałem Gliwickim i słuchanie opowieści, słuchanie historii jak kanał był budowany, co się z kanałem działo, jak na dzisiaj eksploatowany jest i jak na dzisiaj wygląda.
1: A czy są właśnie jakieś ciekawostki związane z budową, z samą budową tego kanału?
2: Ciekawostek jest co niemiara, dlatego zapraszamy Państwa serdecznie na nasz spacer 3 i 5 września. 3 września zaczynamy o godzinie 17 na skwerku europejskim na wysokości budynku Dibuła 16, a 5 września godzina 15:30 Marina Gliwice i tam Państwo wszystkich tych ciekawostek historycznych, tych smaczków związanych z kanałem się dowiecie, no i przekonacie się Państwo, że jednak Gliwice mają połączenie z morzem.
1: A czy to prawda, że nie można na przykład używać kotwic w kanale gliwickim?
2: Tego nie wiem. To będzie pytanie pewno, na które Państwo będziecie mogli zadać, ewentualnie uzyskać odpowiedź podczas naszego wydarzenia.
1: Tak jeszcze wracając do tych kwestii takich organizacyjnych związanych właśnie ze spacerem i z rejsem. Czy są jakieś takie zapisy, że trzeba się wcześniej zapisać?
2: Spacer mamy w formule otwartej, także zapisów na spacer nie ma. Natomiast no, z uwagi na to, że statek, który będzie w czasie rejsu, ma ograniczoną liczbę osób, na rejs na pewno będą zapisy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Ukraina znów pod nocnym ostrzałem ze strony Rosji. Tramwaj z Warszawy do Wrocławia pojechał na testy.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Zatrzymane kolejne dwie osoby. Krakowska policja schwytała ludzi, którzy mają mieć związek ze śmiertelnym pobiciem, do którego doszło w Nowej Hucie w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi złapali 9 innych osób, ale zwolnili je przez brak dowodów na udział w zdarzeniu. Cała sprawa ma mieć pseudokibicowskie tło. Ofiarą jest 36-letni fan Hutnika Kraków, członek sekcji pięściarskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Nocne uderzenie Rosji w Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Zaporożu, jedna w Charkowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Zablokowana S8 w Łódzkiem na odcinku Czerniewice lub Bochnia. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Dwie osoby nie żyją, jedna została ranna. Utrudnienia mają potrwać jeszcze niecałą godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Wielki test tramwajowy we Wrocławiu. Miasto przed ogłoszeniem zakupowego przetargu sprawdza w praktyce różne modele pojazdów. Teraz po mieście kursuje maszyna z Warszawy.
2: Na testy pojechał Hyundai, zwany Hultajem. I raczej się podoba, sądząc po komentarzach w mediach społecznościowych. Tylko miejsc siedzących ma według wrocławian za mało. MPK wszystkie te opinie zbiera. Barbara Balicka.
3: Chcemy rozmawiać nie tylko o konkretnym modelu tramwaju, ale szerzej. Oczekiwaniach pasażerów oraz różnych scenariuszach rozwoju floty. Zależy nam, aby głos mieszkańców był jednym z elementów, które pomogą nam przygotować się do wyboru tramwaju dla Wrocławia na następne dekady.
2: Miasto planuje zakup ponad 100 nowych pojazdów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany nadjeżdżają też na kolei. W niedzielę zaczną działać jesienne rozkłady jazdy. W Śląskiem na przykład pomiędzy Bytomiem a Gliwicami pociągi pojadą częściej. Co jeszcze? Koleje Śląskie, Krzysztof Bąk.
4: Dzisiaj w związku z pracami pociągi kursują na skróconej trasie Rybnik-Żory, a w jesiennej korekcie rozkładu, dzięki zakończeniu modernizacji tej linii, pociągi wrócą na trasę Rybnik-Pszczyna, ponownie obsługując po drodze Suszec i Radostowice. Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca.
0: Nadal będą też utrudnienia spowodowane pracami na katowickim węźle kolejowym. Na zegarach mamy teraz dokładnie 6:33. To oznacza, że już czas na pełną kulturę. Zaraz potem sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie. Pełna kultura, zapraszam. Tame Impala wraca do Polski. Po wiosennych koncertach w Gliwicach w przyszłym roku postawi na lato. Pojawi się 30 czerwca w Gdyni. Tak, na openerze. To pierwszy headliner przyszłorocznej edycji festiwalu. Pierwsza limitowana pula biletów dostępna od dziś. Możecie być zaskoczeni, jak gladiator lwami na arenie. Russell Crowe przyjedzie do Polski i będzie śpiewał. Aktor i muzyk przywiezie do nas swój autorski projekt Indoor Garden Party. To połączenie muzyki, opowiadania i kontaktu z publiką. I to wszystko 5 czerwca przy zamku w Ćmielowie. Nigdy dość, Never Enough, Turnstile nagrali swój ostatni album na nowo. Co im z tego wyszło, dowiemy się w piątek. Tego dnia ukaże się Never Enough Versions ze znanymi już utworami, ale tym razem wykonywanymi m.in. z udziałem Eltona Johna czy Hayley Williams.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Do 25 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Szczecinie, 23 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie i w Rzeszowie, 21 w Olsztynie, 18 w Katowicach, 16 w Krakowie i 14 w Zakopanem. Deszcz może popadać na południu i na północnym wschodzie Polski.
1: Sponsorem programu był

0: sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3490.

0: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
1: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
0: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
1: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz23drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
0: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
1: Dokładnie, bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Brytyjczycy wzmacniają Ukrainę, dają technologię do produkcji pocisków Storm Shadow. Będą decyzje, będą konsekwencje. Sikorski o zapowiedziach z AfD. W tej prawdzie też koncerty w Stodole i to nie tej warszawskiej.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Storm Shadow, brytyjskie pociski dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii zatwierdził przekazanie Kijowowi technologii produkcji sprzętu manewrującego o niskiej wykrywalności. Andy Burnham wczoraj przyjechał do Ukrainy. Pierwszy raz, odkąd został premierem, był na obchodach Dnia Niepodległości.
0: Prawda Antyradia.
1: To będzie miało poważne konsekwencje, w tym gospodarcze, również dla Polski. Tak Radosław Sikorski mówi o zapowiedziach współprzewodniczącej Alternatywy dla Niemiec. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, Alice Weidel ogłosiła, że w przypadku przejęcia władzy przez jej partię Niemcy wyjdą z Schengen i zrezygnują z euro. Według słów szefa MSZ w TVN24 dziś przez granicę z Niemcami przechodzi dziennie 500 000 000 euro.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieprzejezdna jest A4 między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Budzimierz na pasach w stronę Wrocławia. Osobówka uderzyła tam w betonowe bariery. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia mają potrwać jeszcze 1,5 godziny.
0: Prawda Antyradia.
1: Obejrzyj się po wakacjach. Lekarze doradzają sprawdzenie, czy na skórze nie powstały nowe znamiona, przebarwienia czy inne zmiany. Chirurg plastyczny Aldona Stachura.
2: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jak i zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, ale pamiętajmy też, że niekoniecznie nowotwory skóry to są tylko czerniaki i powstają ze zmian melanocytowych. Czasem są to jasne przebarwienia, a czasem są to zupełnie innego typu nowotwory.
1: Dermatolog powinien zrobić bezbolesne badanie dermatoskopowe i ocenić zmiany.
0: Prawda Antyradia.
1: Stodoła. No to nie tylko w Warszawie, w Chorzowie. W piątek i w sobotę Barn Stage Festival w prawdziwej stodole po dziadku, tyle że zaaranżowanej na rockowo.
3: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
4: Tak, tylko trzymający gitarę.
3: Dokładnie. Więc z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
1: Mówili Maciej Zieliński z Ratusza i Tymon Kiełbasa, twórca imprezy. Barn Stage Festival to wydarzenie z młodymi kapelami grającymi rocka, indie i alternatywę. Od 14 do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Ma być głównie słonecznie, choć może też popadać w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie czy w Olsztynie. Wieczorem od 13 stopni na południowym wschodzie, przez 16 na północy i 17 na zachodzie, maksymalnie do 19 w centrum. Deszcz może jeszcze wieczorem popadać w Warmińsko-Mazurskiem.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych. Siadaj!

Ten mocno zwracający na siebie uwagę kawałek nosi tytuł The Legend of Eternia. To jeden z nowszych numerów na antenie Antyradia, o czym poinformował was zresztą przed jego emisją pan lektor. Nagrali ten utwór Brian May, czyli ten pan z grupy Queen, wraz z formacją The Darkness i Danielem Pembertonem. Ten ostatni to twórca muzyki filmowej, stworzył też parę ścieżek do gier komputerowych. No a ten kawałek The Legend of Eternia pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu He-Man Masters of Universe. Ten He-Man, co wołał na potęgę posępnego czerepu, czy jakoś tak. Dzisiaj wtorek, 25 sierpnia, Desperanos w Antyradiu. Witają się z wami Bartek Synowiec i nikt więcej, więc dziś moje średnio śmieszne żarty nie będą miały się od kogo odbić i zamortyzować, więc będą walić was prosto w twarz. Słuchacie na własną odpowiedzialność. Do godziny 10. Dzień dobry.

Guns N' Roses przed chwilą z numerem It's So Easy na antenie Antyradia, 17 minut po godzinie 7. Śpiewają, że niby to takie proste, no właśnie niby to takie proste, tak po prostu sobie wstać, ogarnąć się, spojrzeć w lustro, uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć, że dziś będzie udany dzień, a potem pełnym energii wyruszyć do szkoły, pracy czy gdziekolwiek. A jednak nie zawsze się to udaje i od tego właśnie jesteśmy my, żeby wam towarzyszyć i pomagać przetrwać trudy, tym razem wtorkowego poranka. Nie ma za co, wiemy jak to jest. No to ruszamy teraz w podróż dookoła świata z Red Hot Chili Peppers w Antyradiu. Gotowi? No to dajcie teraz głośniej.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantiradio.pl. Do usłyszenia. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
4: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: expert.pl.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: problemy nauczycielki, która przyszła do pracy pijana. Problemy też z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przez atak hakerów. A skoro już o roku szkolnym, będzie też o zakazie używania telefonów.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Nowy rok szkolny i stare problemy. Jest akt oskarżenia przeciwko nauczycielce, która pod wpływem alkoholu opiekowała się uczniami. Kobiecie, no co najmniej szumiało w głowie. Na początku roku w jednej ze szczecińskich podstawówek miała ponad 1,7 promila w wydychanym powietrzu. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
1: Prawda Antyradia.
0: Powody do radości mają uczniowie we Francji. W przeciwieństwie do starszych, szkoły nie są gotowe na początek nowego roku. Po cyberataku na Ministerstwo Edukacji hakerzy zaatakowali miesiąc temu, ale część placówek nadal nie ma dostępu do baz uczniów, intranetu czy systemów faktur. Resort odpowiada: tak, system działa w trybie awaryjnym ze względu na zwiększone ryzyko cyberataków. Co ruszy i kiedy, nie wiadomo.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozkrok technologiczny wykonują rodzice w Polsce. Nie do końca radzą sobie z ograniczaniem dzieciakom czasu przed ekranami. Popierają natomiast pomysł odcięcia młodych od telefonów w szkołach.
2: Zakaz używania telefonów w szkole z niewielkimi wyjątkami wchodzi w życie 1 września i ma poparcie sporej grupy rodziców. Za są 2/3. Empik Milena Malinowska.
3: Liczą, że zakaz przyniesie przede wszystkim więcej relacji twarzą w twarz i lepszą koncentrację uczniów.
2: W domu wprowadzanie ograniczeń idzie słabo. Tylko co piąty rodzic ma jasno ustalone reguły korzystania z telefonu lub tabletu. 40% deklaruje, że do kwestii podchodzi elastycznie, zależnie od sytuacji. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Północna obwodnica Gorzowa z finiszem prac na rondzie Barlineckim i kolejnymi utrudnieniami. Gorzowskie Inwestycje Miejskie, Ewa Iwańska.
4: W pierwszym etapie prac zamknięte zostaną około 2/3 ronda Barlineckiego, w tym fragment wlotu od ulicy Wyszyńskiego, to będzie połowa jezdni, oraz fragment ronda wraz z wlotami od ulicy Kamiennej i ulicy Wyszyńskiego od strony centrum.
0: Ruch w obrębie ronda sterowany ręcznie.
1: Prawda Antyradia.
0: Powązki, 7 września, na ten dzień w tym miejscu zaplanowany został pogrzeb Jana Frycza. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Aktor zmarł 1,5 tygodnia temu, miał 72 lata. Jest 7:31. Od 14 do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Może padać na północnym wschodzie i na południu, ale ogólnie rzecz biorąc ma być w ciągu dnia słonecznie. Nocą spodziewamy się od 11 stopni w Olsztynie i w Krakowie, przez 13 we Wrocławiu, maksymalnie do 15 w Warszawie i w Poznaniu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek.

0: Zana 28, słuchacie Antyradia. Jest ze mną w studiu Grzesiek Kornacki. Cześć Grzesiu.
1: Cześć, jestem.
0: Grzesiu pomoże mi sprawdzić listę obecności stałej obsady porannej audycji Desperano z Antyradiu. Grzegorz Kornacki, a dobra, to jest.
1: Ale obecny, tak.
0: Małgorzata Wierzyjewska.
2: Nie ma.
0: Piotr Kędzierski.
3: Nie ma.
0: Michał Figurski.
4: Też nie ma.
0: Czekaj, Figurskiego nie ma, a Antyradio rano gra? What a wonderful world!

0: Za 11.08, wtorek 25 sierpnia, Desperano z Wantyradiu. Właśnie sobie uświadomiłem, że mniej więcej o tej porze zwykle w Desperano przebywa człowiek kalendarium. Dzisiaj go nie będzie, natomiast ja zajrzałem jego wzorem do kalendarza i zauważyłem, że dzisiaj urodziny obchodzi pewien bardzo fajny pan. Absolutny gigant, jeśli chodzi o śpiew w muzyce rockowej i metalowej. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli ten pan sam się przedstawi.
1: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio. Turn it up.
0: Dzisiaj Rob ma 75. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
8: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3490.

0: saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie. Antyradio.

0: Gorąco w PKO-lu. Działacze nie chcą szefa, szef nie chce weryfikacji. Ruch w Krakowie do sprawdzenia. Miasto działa po tragedii. W tej prawdzie też o denerwujących nas zakupach.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi ósma. Grzegorz Kornacki. Będziemy się bić. W sądzie wiceszef PKO-l mówi, że szef komitetu nie dostosował się do procedury i nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia w sprawie swojego odwołania. Wniosek w tej sprawie został złożony 3 miesiące temu. Na zwołanie zgromadzenia był miesiąc. Radosław Piesiewicz na razie tłumaczy się ze współpracy z Zonda Krypto. Według medialnych doniesień miał dostać od szefa giełdy zegarek warty 40 tysięcy euro za rzekome załatwianie problemów Zondy z UOKiK. Piesiewicz zaprzecza, UOKiK zapewnia, że interwencji nie było.
1: Prawda Antyradia.
0: Skargi nie pomagały. Teraz po tragedii Kraków ma przeanalizować możliwość wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocia. To tam w sobotę 26-latek zabił samochodem parę spacerującą z 8-miesięcznym dzieckiem. Sprawca jechał za szybko i stracił panowanie nad autem. Będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie wypadku.
1: Prawda Antyradia.
0: Denerwują nas sklepy spożywcze. Ponad 90% z nas narzeka na warunki, w jakich robimy zakupy. Kursor Tomasz Staszczuk.
2: Numerem 1 są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie.
0: Palety i kartony blokujące alejki. I od razu wiadomo, o jakie sieci mowa.
1: Prawda Antyradia.
0: Można korzystać. Po 3-letnim remoncie zmodernizowany został kanał regatowy w Parku Śląskim w Chorzowie.
3: Barierki, które wygradzały miejsce remontu, zostały już zdemontowane, także mieszkańcy Śląska mogą znów spacerować wzdłuż kanału, a nawet dostać się na wyspę, która jest na jego środku. Prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.
4: Przez ponad 10 lat wyspa była zamknięta, nie można było z niej korzystać ze względu na wyłączenie tych mostków z użytkowania i na ich stan techniczny, więc cieszy nas to, że zostały one zrewitalizowane, bo to są pierwotne mostki, tak, które były w parku od początku.
3: W przyszłym sezonie na kanał regatowy mają wrócić rowerki wodne, być może również łódki elektryczne oraz supy. Do tego władze Parku Śląskiego zapowiadają, że nie będą wyganiać pływających po kanale na własnych deskach. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Jest prawie 8. Dwie. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Poprawa pogody przed nami dziś. Jeszcze od 14 do 25 stopni, ale już jutro od 20 do 25. Ma być zdecydowanie więcej słońca i nie będzie padać. W czwartek do 27 stopni, a w piątek ostatnie uderzenie lata. Synoptycy mówią nawet o 32 stopniach, choć z zachmurzeniami.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Za nami kolejna nowość na antenie Antyradia, to amerykańska formacja The Afghan Weeks z kawałkiem My Lover. W ostatni piątek ukazał się najnowszy krążek tego kultowego zespołu, płyta nazywa się Soft Control. Jeszcze nie słuchałem, bo jakoś na urlopie, na którym przebywałem przez ostatnie dwa tygodnie, słuchałem wyłącznie śpiewu ptaków, fal morza i rozwrzeszczanych dzieci oraz ich rodziców na plaży, a także sprzedawców kukurydzy, precli i orzeszków. I jakoś minęła mnie premiera nowego The Afghan Weeks, ale skoro już wiem, że nowa płyta jest, to z pewnością posłucham jej zaraz po dzisiejszym Desperanos. A dzisiaj Desperanos w klasycznym składzie: Bartek, Synowiec i nikt więcej. No to teraz pomachamy sobie wszyscy głową i poskaczemy za kierownicami naszych samochodów.

17 minut po godzinie 8 oraz maybe walk this way na antenie Antyradia. Słuchacie Desperanos o poranku. Najlepszy rok na świecie, cały czas gra, a tymczasem dowiaduje się, że piłka Adidas Azteca z ćwierćfinału mundialu Argentyna-Anglia z 1986 roku została właśnie sprzedana na aukcji za prawie 3,5 miliona dolarów, czyli za ponad 12 milionów złotych. Dlaczego ta piłka jest taka ciekawa i dlaczego stała się taka droga? To ta sama piłka, którą Diego Maradona strzelił gola ręką w ćwierćfinale mundialu 1986. Wtedy Argentyna wygrała z Anglią 2-1. Jeden z tych goli został strzelony ręką przez Diego Maradona. Gol niesłusznie uznany, ale później po meczu Diego Maradona powiedział w wywiadzie, że powiedział słynne zdanie, że trochę była to ręka Maradona, a trochę ręka Boga. I w ten sposób Argentyna przeszła dalej, pokonując Anglię 2-1. Teraz ta piłka właśnie została sprzedana za 12 milionów złotych i tak niektórzy przechodzą do historii. Diego Maradona zrobił to na dwa sposoby. Po pierwsze, był świetnym piłkarzem, po drugie, naginając trochę przepisy. No i tak można sobie radzić w życiu. 18 po 8, The Killers teraz.

0: Hi, this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Kaufland jest też.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
6: Koniec lata? Nie!
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG M-Zoom! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
8: Teraz M-Zoom w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: O reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Bukmacherzy pod kontrolą UOKiK sprawdzaczy nie pielęgnują uzależnienia. Fotoradary ocenione. Okazuje się, że w Polsce je lubimy. W tej prawdzie będą też internetowe zwroty.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi 8.30. Grzegorz Kornacki. Bukmacherzy kontrolowani. UOKiK sprawdzi postępowania wyjaśniające dotyczące praktyk największych firm z tej branży. Sprawdzaczy nie stosują sztuczek, które mogą nakłaniać do częstszej gry i czy nie utrudniają odcięcia się od hazardu. Jak mówią urzędnicy, nie zawsze bukmacherzy działają przejrzyście, uczciwie i zgodnie z prawem, a zastosowanie niedozwolonych postanowień może grozić kara do 10% obrotu.
0: Prawda Antyradia.
1: Fotoradary? A lubimy. Zaskoczeni? Według badania rankomat.pl ponad 60% Polaków popiera systemy automatycznego nadzoru nad kierowcami.
2: Zdaniem zwolenników fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości poprawiają bezpieczeństwo, bo zmuszają do tego, żeby nie pędzić na złamanie karku. Przeciwko nim jest 17% badanych i ci też mają swoje argumenty. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
3: 52% uważa, że służy on przede wszystkim nakładaniu mandatów, a nie poprawie bezpieczeństwa. A 34% uważa, że urządzenia są ustawiane przede wszystkim tam, gdzie łatwo zarejestrować wykroczenia.
2: W pierwszej połowie tego roku odcinkowe pomiary i fotoradary zarejestrowały ponad 800 tysięcy wykroczeń. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Lubimy też, kiedy internetowy sklep jest przyjazny, to znaczy na przykład zapewnia darmowy zwrot towarów. Według raportu Alsendo 71% z nas rezygnuje z zakupów, jeżeli e-sklep chce, żebyśmy pokrywali sami koszty ewentualnego zwrotu. Michał Wójcik.
4: Aż 46% e-sklepów decyduje się na pełne przeniesienie kosztów transportu zwrotnego na kupującego, podczas gdy bezwarunkowe darmowe zwroty oferuje jedynie co trzeci podmiot. Rosnące koszty operacyjne zmuszają branżę e-commerce do dokładnej weryfikacji wydatków, a sztywne trzymanie się modelu darmowych odesłań dla każdego zamówienia przestaje mieć uzasadnienie ekonomiczne.
1: Średni poziom zwrotów w Polsce to od 3,5 do 7%. Koszt jednej paczki to od 7 do 30 zł.
0: Prawda Antyradia.
1: Żegnamy żołnierza, dowódcę i senatora, tak pisze Donald Tusk po śmierci generała Mirosława Różańskiego. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł poprzedniej nocy, miał 63 lata. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dużo słońca dziś w ciągu dnia, ale to nie oznacza braku możliwych przelotnych opadów deszczu. Spodziewamy się ich w Olsztynie, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Na termometrach będzie dziś od 14 stopni w Zakopanem, przez 16 w Krakowie, 18 w Katowicach, 20 w Trójmieście, 22 w Opolu i 23 w Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu, maksymalnie do 25 w Szczecinie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Sy-

Są takie halloweenowe klasyki jak Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult czy Psycho Killer, Talking Heads, które towarzyszą nam od wielu, wielu lat. No i jest Ghost i Squarehammer, czyli jedna z piosenek, które relatywnie niedawno zasiliły halloweenowe playlisty i trzeba przyznać, że ta piosenka ma idealny lekko horrorowy klimat, czyli w sam raz na taki dzień jak 31 października. A propos Halloween, na początku sierpnia wybrałem się do galerii handlowej tylko po to, żeby udowodnić swoją tezę. I tak po raz kolejny nie myliłem się. Na początku sierpnia w sklepach w stylu wszystko i nic były już dostępne dynie, czaszki i inne takie rzeczy nadające się na Halloween. A niektórzy znajomi twierdzili, że nawet już w lipcu gdzieniegdzie Halloween było w sklepach widać. No i chcąc, nie chcąc, jakoś to tak leci. Patrz Bożenko, za chwilę koniec wakacji wszystkich świętych i znowu zima będzie. Za 29 na zegarze.

Tak się właśnie zastanawiam od 6.30. Chyba idealna piosenka na dzisiaj, bo ktoś, kto właśnie włączył antyradio albo całkiem niedawno, może się wzorem Grzegorza Ciechowskiego czy też moim zastanawiać, gdzie oni są, gdzie Małgo, gdzie Figur, gdzie Kędzior, gdzie obsada Desperanos. Odpowiadam, korzystają z ostatniej możliwości urlopu, bo zbliża się wrzesień, a we wrześniu jak zwykle pojawia się tak zwana jesienna ramówka oraz rozmaite nowe rzeczy na antenach radiowych, a także antyradiowych. Trochę wam o tych nowych rzeczach opowiem po godzinie 9, która zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią Grzesiek Kornacki z garścią newsów z kraju i ze świata.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Koniec lata. Nie.
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
13: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Godzina ciszy w Krakowie. Aktywiści i mieszkańcy spotkają się po tragicznym wypadku w mieście. Prezydenckie weta podliczone. W tej prawdzie też najlepsi tenisiści świata i Polacy w tym zestawieniu.
19: Prawda Antyradia.
20: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Godzina ciszy na Solnej. O 18:00 taka akcja w Krakowie. Aktywiści i mieszkańcy chcą tak oddać hołd ofiarom śmiertelnego wypadku z weekendu i zwrócić uwagę na problem popisujących się bezkarnych kierujących. W sobotę 26-latek jechał w tej okolicy ponad 2 razy szybciej niż pozwalają na to przepisy. Stracił panowanie nad autem, zabił parę spacerującą z 8-miesięcznym dzieckiem. Sprawca odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku.
19: Prawda Antyradia.
20: Ponad 8 miliardów złotych mniej w budżecie. Taki może być efekt 6 wet Karola Nawrockiego. Rzeczpospolita podlicza dziś prezydent. Nie. Tylko brak ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków to prawie 4 miliardy złotych, brak podniesienia akcyzy na alkohol to prawie 2 miliardy.
19: Prawda Antyradia.
20: Spadek Igi Świątek. Polka w rankingu WTA jest teraz na 8 miejscu. Numerem 1 pozostaje Aryna Sabalenka. Urósł natomiast Hubert Hurkacz, który znów wskoczył do najlepszej 50 ATP.
19: Prawda Antyradia.
20: Warszawski Hultaj. We Wrocławiu, stolica Dolnego Śląska, testuje tramwaj z Warszawy, nazywany właśnie Hultajem. Myśl przewodnia to ewentualny zakup dla Wrocławia. MPK Barbara Balicka.
0: Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na komfort podróży, wyciszenie pojazdu, skuteczność klimatyzacji, przestronność wnętrza, liczbę miejsc siedzących czy sposób prezentowania informacji pasażerskich.
20: Po testach Wrocław będzie decydować, czego konkretnie oczekuje od tramwajów, które będzie zamawiać.
19: Prawda Antyradia.
20: Jesień na torach przyjdzie szybciej niż w kalendarzu. Kolejarze w całej Polsce ruszają w niedzielę z jesiennym rozkładem jazdy, z przykładowymi zmianami śląskie.
21: Pociągi Kolei Śląskich wrócą na trasę Rybnik-Pszczyna, która do tej pory była skrócona przez pracę. Będzie też więcej połączeń z Bytomia do Gliwic. Koleje Śląskie, Krzysztof Bąk.
22: Pomiędzy Bytomiem a Gliwicami pociągi będą jeździć mniej więcej co godzinę, niezależnie od pory dnia i tygodnia.
21: Niestety przez trwającą modernizację nadal będą również utrudnienia. Na trasie Tychy-Kobiór pociągi będą jak dotąd jeździć po jednym torze. Natomiast między Rybnikiem i Wisłą będą kierowane przez tory towarowe w Czarnolesiu, co wydłuży podróż. Paulina Kozioł, Antyradio.
20: Jest prawie 9:02. To była Prawda Antyradia. Do 25 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Szczecinie. 23 stopnie w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Warszawie i w Rzeszowie. 21 w Olsztynie, 18 w Katowicach, 16 w Krakowie i 14 w Zakopanem. Deszcz może popadać na południu i na północnym wschodzie Polski.
19: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

To jest nowe Airborne w Antyradio, kawałek pod tytułem Here She Comes. Airborne, czyli potomkowie formacji AC/DC, zawsze tak brzmieli i bardzo fajnie. Bartek Senowiec, dzień dobry ponownie, to jest Desperanos w Antyradio, 8 minut po godzinie 9. Właśnie zajrzałem na swoją skrzynkę bartek@antyradio.pl, która jest do waszej dyspozycji, jakby co. I zauważyłem, że niektórzy z was pytają, czy nadajemy już z nowej siedziby Antyradia. Czyli to oznacza, że uważnie śledzicie nasze media społecznościowe, bo tam informowaliśmy jakiś czas temu, że przeprowadzamy się do nowego miejsca, to jest przenosimy naszą redakcję, przenosimy też nasze studio. Trafimy na ulicę Czerską w Warszawie. Do tej pory nadawaliśmy z ulicy Żurawiej w centrum Warszawy. No i muszę powiedzieć, że jeszcze się nie przeprowadziliśmy. Jeszcze nadajemy z ulicy Żurawiej do jutra, a od czwartku już będzie z naszego nowego, wypasionego, świecącego się studia. Zajrzyjcie na nasze media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka, na TikToka. Tam będziecie mogli zobaczyć więcej, jak się na nowo urządziliśmy. A co nowego na antenie, no to zdradzę też za chwilę.

Green Day Holiday. Cieszmy się, że są wakacje, bo tak szybko odchodzą, ale potem przychodzi jesień i w knajpach zaczyna się picie, a poza tym też nowości na antenach radiowych. Jedną z nich będzie super zabawa, która, to już mogę zdradzić, ruszy w przyszłym tygodniu. Zabawa, dzięki której dwoje z was wyślemy do Las Vegas na pierwszy z cyklu koncertów Metallica w super nowoczesnej hali widowiskowej Sphere. Jeśli jeszcze nigdy nie widzieliście tej hali, to koniecznie ją wygooglujcie, a najlepiej jeszcze sprawdźcie filmiki z koncertów, jakie się tam odbywają. Sphere Las Vegas, tam Metallica zagra łącznie 24 koncerty, a pierwszy z nich 1 października. I właśnie na ten pierwszy z serii koncertów Metallica w Sphere będziemy mieć dla was bilety w przyszłym tygodniu, łącznie z przelotem i noclegiem w Las Vegas. Zatem w tym całym zamieszaniu związanym z początkiem szkoły, czy czego tam jeszcze, nie zapomnijcie o antyradiu. Podróż do Las Vegas i to jeszcze na koncert Metallica. Cytując Jamesa Hetfielda powiem: oh yeah!

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: nie słychać? Być może, za to na mapie widać słabo zakłócenia sygnału w Trójmieście. Armenia idzie do Europy wbrew Rosji. W tej prawdzie też powakacyjne oglądanie, nie tylko zdjęć.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9:30. Grzegorz Kornacki. Drastyczny wzrost skali celowych zakłóceń nawigacji satelitarnej. Takie zjawisko Instytut Łączności wykrył w tym roku w Trójmieście. W dniach objętych zakłóceniami mapy w telefonach całkowicie gubią sygnał, źle pokazują lokalizację i uniemożliwiają wyznaczenie trasy. Jak mówią w Instytucie, zjawisko ma formę tak wielogodzinnych sesji we wszystkich pasmach, jak i częściowych, tylko w wybranym paśmie. W maju i w czerwcu te bardziej uciążliwe zakłócenia były przez 70% dni w miesiącu. Dni bez żadnych zakłóceń było w maju 10%, a w czerwcu 13%.
1: Prawda, Antyradia.
0: Do Europy chce Armenia. Premier tego kraju zapowiedział, że w najbliższym czasie ruszy proces składania oficjalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Rosja nalega, żeby najpierw przeprowadzić referendum w tej sprawie. Erywań chce zapytać obywateli o zdanie po opracowaniu jasnej mapy drogowej prowadzącej do wspólnoty.
1: Prawda, Antyradia.
0: 2/3 za. Rodzice popierają nadchodzący zakaz używania telefonów na lekcjach. Liczą na poprawę koncentracji dzieciaków i więcej kontaktów twarzą w twarz. Ale to tylko jedna strona medalu. Empik Milena Malinowska.
2: W domach jednak zasady są mniej jednoznaczne. Tylko co piąty rodzic ma jasno ustalone reguły korzystania z telefonu, tabletu czy internetu. 40% rodziców dostosowuje je do sytuacji, a około co dziesiąty przyznaje, że dziecko korzysta z urządzeń bez ograniczeń.
0: Rodzice chcieliby, żeby państwo ich wyręczało. Są za ograniczeniem dostępu do mediów społecznościowych.
1: Prawda, Antyradia.
0: Obejrzyj się po wakacjach. Lekarze radzą, żeby sprawdzić, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany.
3: Nowotwory skóry nie zawsze mają postać czerniaka. Niepokojące mogą być także inne zmiany, w tym przebarwienia. Chirurg plastyczny Aldona Stachura.
4: Jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
3: Dermatolog oceni naszą skórę i znamiona z użyciem dermatoskopu i ewentualnie zdecyduje, co dalej. Taką niepokojącą zmianę można wyciąć lub pobrać do biopsji. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 9:31. To była Prawda Antyradia. Od 14 do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Ma być głównie słonecznie, choć może też popadać w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie czy w Olsztynie. Wieczorem od 13 stopni na południowym wschodzie, przez 16 na północy i 17 na zachodzie, do 19 w centrum. Deszcz wieczorem może jeszcze padać w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek.

Informacja The Helicopters w Antyradiu za 20:10 na zegarze. Widzę, że temat przeprowadzki Antyradia was poruszył. Niektórzy z was dopiero się o tym dowiedzieli. Bądźcie spokojni, zmieniamy tylko miejsce, nie zmieniamy ludzi. Od czwartku będziemy do was nadawać z nowego studia Antyradia, zupełnie nowego, świeżutkiego, dopiero co wybudowanego, dopiero co umeblowanego. Tak czy siak w ostatnich dniach w tym starym studiu i jego okolicach trwało gorączkowe pakowanie wszystkiego, co możliwe. Płyt, komputerów, gitar, książek, papierów, dokumentów itd. itp. I to właśnie przypomniało mi, co jest fajnego w przeprowadzkach. Absolutnie nic. Nie polecam. 2/10.

Przyszedł Jose Łączkę kosić, słonko świeciło, ale trafił zem do antyradia na Desperanos mniej więcej o godzinie 7 rano. No i cieszę się, że razem z wami miałem okazję przywitać wtorek, 25 sierpnia roku pańskiego 2026. Taka chwila nie powtórzy się już nigdy, ale teraz już czas podostrzyć ten dzień, dlatego też za chwilę na antenie Paweł Chowaniec i Ostry Dyżur. Dzięki za dziś, Bartek Synowiec. Dzisiejsze wydanie Desperanos solo, chyba jutro tu wrócę. Dobrego dnia, trzymajcie się. Na koniec The Smashing Pumpkins za 9:10.

0: Produkcja Nie Hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Pioruny schodzą na pniu, czyli polski biznes z dużymi zakupami. Problem śniętych ryb wydaje się być opanowany. W tej prawdzie też ręka Boga i ponad 3 miliony dolarów.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Piorun zarobi. Jest ramowa umowa na dostawę kilku tysięcy przeciwlotniczych zestawów Piorun dla Wojska Polskiego i dla Armii Łotewskiej, Litewskiej oraz Norweskiej. Zamówienie jest warte 8 miliardów złotych i zostanie sfinansowane z SAFE. To w ramach Funduszu Wspólnych Zamówień. Piorun nadaje się m.in. do zestrzeliwania dronów. Jest uznawany za jeden z najlepszych systemów swojej klasy na świecie.
0: Prawda Antyradia.
10: 6,57. Tyle najwyżej zapłacimy dziś za benzynę. 95. 98 kosztuje do 7,40 zł. Olej napędowy 7,61.
0: Prawda Antyradia.
10: Spada liczba śniętych ryb w kanale gliwickim. Wczoraj wody polskie nie odnotowały ani jednego nowego przypadku. To dobry znak, biorąc pod uwagę, że jak dotąd wyłowione zostały ponad 4 tony. Linda Hoffman.
11: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko szóstej sekcji, ale również wszystkich pozostałych. Na tych właśnie pozostałych odcinkach drogi wodnej kanału gliwickiego nie występują śnięcia ryb.
10: A winna była złota alga.
0: Prawda Antyradia.
10: 3,335,000 dolarów za piłkę, ale nie byle jaką, tylko ten egzemplarz, którym Maradona strzelił słynnego gola ręką Boga. Chodzi o bramkę dla Argentyny na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku. Koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas meczu 4 lata temu, poszła za prawie 9,5 miliona.
0: Prawda Antyradia.
10: Rock, punk i nie tylko wybrzmią w Chorzowie w sobotę i w niedzielę. Barn Stage Festival.
12: To kameralny festiwal muzyczny, który odbywa się w Starej Stodole. Takiej bardziej po dziadku. Kiedyś najpewniej przechowywano w niej zboże, a teraz stanie scena, na której zagrają młode rockowe zespoły. Twórca festiwalu Tymon Kiełbasa.
13: Ma to na celu po prostu pokazać ludziom, publice młode zespoły, które gdzieś tam dopiero stawiają kroki w tym metalowym czy tam rockowym świecie. Ludzie tam też nie przychodzą dla samych zespołów, tylko przychodzą dla muzyki, dla odkrycia czegoś nowego.
12: Podczas Barn Stage Festival wystąpi w sumie 10 kapel. Paulina Kozioł, Antyradio.
10: Impreza w sobotę i w piątek. W niedzielę odpoczywamy. Jest 10:03. Od 14 do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Może padać na północnym wschodzie i na południu, ale ogólnie rzecz biorąc ma być dziś słonecznie. Nocą od 11 stopni w Olsztynie i w Krakowie, przez 13 we Wrocławiu do maksymalnie 15. Tak ma być w Warszawie i w Poznaniu.

0: dziewczyna bez zęba na przodzie. No, kultowo zaczynamy. Dzień dobry.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Bartek Synowiec o przeprowadzkach opowiadał. No tak, mogą być ciężkie, ale dla mnie przeprowadzki są super, bo człowiek zdaje sobie sprawę, jak wiele niepotrzebnych rzeczy miał przy sobie. A teraz oglądaj. Siuch! No to co, zaczynamy. Dzień dobry, Paweł Chowaniec, letni ostry dyżur, jeszcze do końca tygodnia. Taka ramówka wakacyjna, dzisiaj 25 sierpnia. Pan Wojciech doniósł, że dzień jest całus na zgodę, tak się nazywa. Ale jak się człowiek nie kłóci, to, no to ten całus zostaje w powietrzu. A niech sobie trwa. Znajdziemy srebro pod Grunwaldem i zerknę na wakacyjne pomysły, bo pojawiły się pomysły, żeby nam wakacje na przykład rozdzielić, tak jak zimowe. No co z tego będzie? Sprawdzimy to. Do 13:00 Chowany zapraszam.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Royal Blood, Ten over Ten. Po trzech latach ciszy to nowy singiel, będzie płyta na koniec jesieni. Planowana jest, tak powiedzieli.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: Tamta to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: co stary, to jakże piękne jest.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Można się zasłuchać. A na polach Grunwaldu archeolodzy, czytam, odkryli 10 średniowiecznych monet, bo akurat przy staroci jesteśmy, to proszę bardzo, z czego 7 to dobrze zachowane grosze praskie. Monety zostały znalezione na głębokości około 20 cm pod ziemią, w pobliżu miejsca, gdzie podczas rekonstrukcji bitwy stawiany jest namiot króla Jagiełły. One są tak rozproszone, były tak rozproszone i może wypadły? Kto wie? Szczęście wielkie jest i słusznie, jak monety wypadają i ktoś znajdzie, albo powiedzmy sobie szczerze, jak, no to chyba największa frajda, jak człowiek znajdzie 20 albo 50 złotych w kieszeni starych spodni, to jest taka radość, że hop!
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Nie wiem, zdarza się takie cudo po wakacjach? Gdzieś tam się zaplątała dycha, dwie dychy, pięć dych, stuwa, stuwa to już jest cudo. To też jest cudo, Tom Petty, Heartbreakers, no to fruniemy.

0: Found. Jak to w życiu? Coś się gubi i coś się znajduje. Kogoś się zgubi, żeby znaleźć miejsce dla kogoś innego. Tak niekiedy bywa. Dostałem informację, że koncert w Warszawie był znakomity. Bierze na słowo. Za chwilę, prawda? Magda Mleczko sprawdzi, jak tam wyprawka szkolna wygląda. Za chwilę, dokładnie za 7 minut 11, a wtedy prawda w Antyradiu.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
7: Tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pakiet uszczelniający. Ministerstwo szykuje zmiany po wielkim wycieku danych. Czyszczenie konta, czyli kompletujemy szkolną wyprawkę. W tej prawdzie także wielki bieg przez Tychy.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 11.
1: Zapraszam. Nasze dane wrażliwe mają być lepiej chronione. Resort cyfryzacji ma jeszcze w tym tygodniu przedstawić zmiany w przepisach, które na to pozwolą. Również w tym tygodniu na rządową stronę mają trafić dane z wycieku firmy MyDoctor, tak żeby każdy Polak mógł sam sprawdzić, czy informacje o nim zostały wykradzione. A to wszystko, przypomnijmy, po wycieku danych 19 milionów Polaków z bazy MyDoctor.
0: Prawda Antyradia.
1: Czy nam się to podoba, czy nie? Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie.
3: Oprócz wymyślania nowych metod oszustw, cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają też na przykład ze sztucznej inteligencji. ESET, Marcin Mazur.
4: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
3: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Wydatki, wydatki w sklepach Szał przed pierwszym dzwonkiem.
5: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
6: Popłotków dla dzieciaków, chyba też piórnika dla młodej do szkoły.
7: Jeszcze plecak nam został.
8: Czyszczenie konta permanentne.
1: No jeśli ktoś kupno wyprawki zostawił na ostatnią chwilę, to najbliższa niedziela jest handlowa.
0: Prawda Antyradia.
1: Jedni lubią biegać po sklepach, inni po ulicach. Przed nami tyski półmaraton, miasto Małgorzata Wawak.
9: Start o godzinie 9 przy stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Edukacji. Zawodnicy będą mieli do pokonania 21 km. Trasa prowadzi przez miasto, między innymi przez Plac Baczyńskiego, okolice Jeziora Paproceńskiego i Park Miejski Solidarności.
1: Tyski półmaraton już 6 września. Bieg jest dla pieszych, a dla pana, panie kierowco, będą w tym dniu utrudnienia. 2 minuty po 11 to była prawda Antyradia.
10: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowy singiel od Nickelback. Zespół opublikował kawałek Leave Me Behind. To zapowiedź całej nowej płyty Everything Under the Sun, na której znajdziemy 12 utworów. Premiera albumu 30 października. Zmieniamy kaliber. Teraz Michael Jackson znów na wielkim ekranie. Już wiadomo, że powstanie kontynuacja tegorocznego hitu, czyli filmu Michael. Druga część ma ponoć bardziej skupić się na oskarżeniach wobec muzyka, choć w pierwszej części ten wątek też miał się pojawić, a jednak został usunięty. W rolę Jacksona znów wcieli się Jafar Jackson, bratanek króla popu. Electric Callboy znów w Polsce. Niemiecka grupa łącząca ciężkie riffy z elektroniką wystąpi 4 marca w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Bilety już są dostępne. Hologramowych podchodów ciąg dalszy. Tym razem Dolly Parton ogłosiła, że chce tak właśnie występować. Na razie trwają rozmowy jej, jej zespołu i firm zajmujących się takimi właśnie hologramowymi materiałami.
1: Jeśli ktoś z państwa czeka na upały, no to jeszcze nie dziś, ale jeszcze w tym tygodniu. Dziś ile na termometrach?
11: Nie wiem, sprawdź.
1: Od 14 do 25. Padać może na południu i na północnym wschodzie Polski. W Katowicach chyba właśnie pada za oknami. Ale z dnia na dzień będzie coraz cieplej, słoneczniej, w piątek nawet upalnie.
11: Ale ty to lubisz.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł

0: Sos chaosu i Nosowska.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A wcześniej Metallica. Było ślicznie, metalicznie. A za tydzień będzie cudnie, bo wtedy rozpoczynamy nowy konkurs. Główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób na koncert Metalliki w Las Vegas. No, wy i osoba towarzysząca poleci sobie na pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych, najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. YouTube grało, a teraz będzie ślicznie, metalicznie w Las Vegas. Koncert 1 października, więc będziemy mieć dla was specjalne, podwójne zaproszenie wraz z przelotem, pobytem. Co zrobić? A proszę być czujnym, bo wyruszamy z naszym konkursem. Frujemy dokładnie od września. A wrzesień, no dokładnie za tydzień, bo dzisiaj 25 dzień sierpnia. Zerkam na kalendarz chowany. Zapraszam do końca tygodnia jeszcze letnia ramówka, a potem wracamy też z nowym studiem, z nowymi pomysłami.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A teraz skorpionsi, a potem piosenka, która mnie wyczula na takie akwatyczne dźwięki rzek, mórz i oceanów.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Lonzy Linkin Park, tego się słucha. A ja opowiadałem o tym, jaka przyjemność jest, jak człowiek znajdzie w kieszeni starych spodni, które na przykład idą do prania gdzieś tam, albo się zapodziały, nagle króla w kieszeni niebieskiego albo zielonego. To dopiero jest przyjemność. A państwo od razu do ziemi i przykłady z życia, Chris. Ale przykład, no, taki był. No, lata temu w Warszawie napisał, w 517 jeździła taka grupa archeologów. Nie było dnia, żeby czegoś nie znaleźli i nie wyciągnęli jakieś pieniądze, a to z torebki, a to z kieszeni. Tam chyba też były wizerunki królów na banknotach. Nie, takich archeologów to nie chcemy.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 50% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Pędzelku Puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Po reklamie.
6: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

Queen Eastwood, Gorillaz. Zawsze mnie tak dobrze nastraja. Jestem do niczego, ale nie na długo, bo przecież przyszłość nadchodzi. I pomyśleć, że ta piosenka ma 25 lat. W Poznaniu byli nie tak dawno, prawda? A ta piosenka ma 45 lat i jak brzmi? Ha! Cudnie!

0: lum szacunku dla artysty do ostatniej nuty. Pojawił się pomysł, by wakacje letnie odbywały się w różnych terminach. Ktoś coś gdzieś. To ja to sprawdzę, po prawdzie. Bo Magda Mleczko sprawdzi, jak warszawski tramwaj hula na wrocławskich torach. O tym dokładnie za 7 minut o 12:00 wtedy, prawda, w Antyradio.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: cen taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie.
4: Kosztowne weta prezydenta są wyliczenia Ministerstwa Finansów. Tramwaj z Warszawy do Wrocławia pojechał na testy, a taki zabytkowy będzie jeździł po Śląsku. W nim pożegnamy wakacje.
5: Prawda Antyradia.
6: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 12.
4: Zapraszam. Prezydent wetuje, a budżet traci. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw. Na drugim miejscu ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol.
5: Prawda Antyradia.
4: Warszawski tramwaj hula na wrocławskich torach. Hyundai, zwany Hultajem, pojechał do stolicy Dolnego Śląska, żeby mieszkańcy Wrocławia mogli sprawdzić, jak się nim jeździ. MPK Wrocław, Barbara Balicka.
7: Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na komfort podróży, wyciszenie pojazdu, skuteczność klimatyzacji, przestronność wnętrza, liczbę miejsc siedzących, czy sposób prezentowania informacji pasażerskich.
4: To testy. Te testy to część większego projektu.
5: Prawda Antyradia.
4: Jedna bana, dwa muzea i 6 hut. Na Śląsku odbędzie się hutnicze pożegnanie wakacji. Hut ban. Uczestnicy wydarzenia przejadą się zabytkowym tramwajem, w którym będą opowieści o mijanych miejscach. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Alicja Podstolec.
8: Jedziemy przez Rudę Śląską i Świętochłowicę po to, żeby zobaczyć właśnie pozostałości po 6 hutach, żeby zobaczyć Wielki Piec, więc podróż tą tramwajem będzie trwała 1,5 godziny i dodatkowo zwiedzamy Muzeum Walców Niecynku z pokazem maszyn, no i nasze Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, również z pokazem pracy Młota Bechy.
4: Hut bana 30 sierpnia.
5: Prawda Antyradia.
4: Nie upadajmy na duchu, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W piątek przypomnimy sobie prawdziwy letni skwar. IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Zachód południe najcieplejsze, 30, nawet 31 stopni.
4: I to w cieniu. Niestety w sobotę pogoda się ma popsuć.
5: Prawda Antyradia.
4: Plusy na termometrach to też minusy. Francuzi zaczynają racjonowanie wody, bo susza nad Sekwaną jest już największa w historii pomiarów. Ograniczenia zależą od poziomu wysuszenia terenu. Za niedostosowanie się do wytycznych kara 1,5 tysiąca euro, dla recydywistów razy 2. Jak już wiecie z prawdy, letnie temperatury wrócić mają do Polski. Najcieplejszy ma być zachód i południe. Tutaj w piątek nawet się o 30 znowu na koniec wakacji.
6: Ale wiesz co, noce zimne.
4: No noce zimne, ty już wyciągnąłeś podobno cieplejszą kołderkę. Ja jeszcze nie. Poranki, moi drodzy, też mgliste, także uważajcie tam, jak będziecie rankami jechać do pracy.
5: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: To grunej, a już takie żółcienie wchodzą, chociaż jesień puka, puka, ale jeszcze nie zapraszamy, bez przesady, za miesiąc pani nas odwiedzi. Jeszcze lato mamy, końcówka wakacji, letni ostry dyżur trwa do 13, a nasza letnia ramówka do końca miesiąca. Niektórzy we wrześniu planują urlop, no... Wszystkiego dobrego życzę. Pojawiły się, czytam, plany różnych terminów letnich wakacji. Czy będzie tak jak z zimowymi feriami? Podziały na województwa? A ja to sprawdzę już za moment.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: No i już na zaręte za nami. A wakacje?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. No,
0: różnie jest, ale pomysł, by wakacje letnie odbywały się w różnych terminach, w zależności od województwa, ponownie trafił do Ministerstwa Edukacji, czytam. Resort przyznaje, że takie rozwiązanie no, mogłoby odciążyć turystykę, jak chociażby z feriami zimowymi, prawda? Ci wtedy i tak dalej, ale, to jest ważne, ministerstwo nie planuje zmian, powodem są egzaminy, rekrutacja i organizacja pracy szkół oraz nauczycieli, więc zostaje po staremu. I słusznie, bo sobie pomyślałem, i tak zamieszanie będzie od września ostre.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Offley.
4: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepiej.

0: NA i jestem silna w antyradiu.
1: Letni ostry dyżur w antyradiu.
0: Marek napisał nie, po trzykroć nie, a propos zmiany terminu wakacji w zależności od województwa. To są takie pomysły, ale będzie na nie. Takie głosy są, tak naród wybrał. Czy państwo są gotowi na coś? No, bo my jesteśmy gotowi.
1: Letni ostry dyżur w antyradiu.

w pamięci jeszcze koncerty w Gliwicach mam. Nie zatrzymujemy się, kolejny przystanek przed nami, ruszy Rokomotywa latem po godzinie 13. Będzie z wami Tomasz Kasprzyk. Miłego dnia, do jutra, Paweł Chowaniec, do usłyszenia, cześć.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
16: Media Expert.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
13: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
18: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
19: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Ιας de Rock Af, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Temu panu już dziękujemy. Kolejna próba odwołania Trumpa. Problem śniętych ryb w kanale Gliwickim wydaje się być opanowany. Młody, a już z długami. O tym na koniec prawdy.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Znowu chcą odwołać Trumpa. Kongresmen Green złożył wniosek o impeachment prezydenta. W Izbie Reprezentantów przedstawił rezolucję, która zarzuca Trumpowi poważne naruszenia konstytucyjnej przysięgi. Chodzi o nadużycia władzy w związku ze sposobem funkcjonowania służb antyimigracyjnych. Kongresmen Green już wcześniej próbował doprowadzić do impeachmentu Trumpa.
0: Prawda Antyradia.
1: Spada liczba śniętych ryb w kanale Gliwickim. Dotąd wyłowiono ponad 4 tony. Wszystko przez zakwit złotej algi.
2: Do śnięcia ryb dochodziło w 6 sekcji kanału Gliwickiego. To stamtąd były one wyławiane. Wczoraj Wody Polskie nie musiały interweniować, mówi Linda Hoffman.
3: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
2: Wody Polskie zapowiadają, że cały czas będą prewencyjnie monitorować kanał Gliwicki z lądu oraz z wody. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawie 100 milionów złotych, tyle wynoszą długi najmłodszych Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Takie, które trafiły do rejestru dłużników, bo nie były spłacane w terminie. Big Info Monitor, Diana Borowiecka.
4: Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty.
1: Najmłodszych dłużników jest ponad 30 tysięcy.
0: Prawda Antyradia.
1: A na koniec wyjątkowa wystawa bursztynu na stulecie Gdyni. Prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
5: Kolekcja jest z Gdańska, ale wybrane eksponaty to eksponaty robione przez gdyńskich bursztynników i taki był zamysł. Miasto Gdańsk chciało sprezentować Gdyni na stulecie coś wyjątkowego, wypożyczyć wystawę z bardzo cennymi eksponatami, ale podkreślić również to, że ten gdyński pierwiastek w Gdańsku cały czas jest obecny.
1: Wystawa do końca sierpnia w Gdynia Infobox. Pada na Śląsku deszcz, dziś także na północnym wschodzie Polski jest chłodno, ale spokojnie letnie temperatury jeszcze do Polski wrócą. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej i słoneczniej. W piątek przypomnimy sobie prawdziwy letni skwar. No niestety w sobotę pogoda znów się popsuje.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: przy pierwszym odsłuchaniu trudno uwierzyć, że to Queens of the Stone Age. Ale jednak. Josh Homme powiedział o tym utworze, że nagraliśmy to tak, jak się robi naprawdę demówki. Bez metronomu, dostawiając wszystkie potknięcia. Kawałek trochę przyspiesza, trochę zwalnia. No jak się wsłuchacie, to także te oklaski, które są gdzieś tam w tle, nie są idealne. Ale przecież właśnie o to chodzi, żeby prawda była szczera do bólu. Queens of the Stone Age, Easy Streets, z gościnnym udziałem Nikki Lane, bardzo znanej amerykańskiej wokalistki country.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A u nas 10 minut po 13, wtorek 25 sierpnia. Tomasz Kacprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle w podróż rokomotywą do godziny 16. Dziś wśród przystanków oczywiście będzie także muzyczna karta kalendarza, bo Państwo już piszą, żebym nie zapomniał o tym i o tamtym. Pamiętam, ale także słówko będzie o Courtney Love, ponieważ Courtney Love sięgnęła głęboko do swojego repertuaru. Nagrała własną wersję jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów z debiutanckiego albumu artystki Addison Rae. Wrócę dzisiaj do tego, a także słówko będzie o tym, jak AI wchodzi nam z butami w życie, bo muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję podobno stanowi coraz większą część rynku. I o tym będzie po tym.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A na razie ewidentnie muzyka stworzona przez mózgi, przez tuzów grania. Red Hot Chili Pepper.

rock and roll. I'm in the band. Danko Jones za nami w Rokomotywie w Antyradio. 24 minuty po godzinie 13. Przyglądam się temu, co wydarzyło się w muzycznej karcie kalendarza 25 sierpnia. No jest kilka ważnych dat, o których warto wspomnieć. Państwo zwracają uwagę na trzy szczególnie. Więc dobrze, do tych trzech zajrzę po kolei. Pierwsza z nich za kilka minut. Nie oddalajcie się.

0: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% stąd takie dobre. Złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
14: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Nirvana. No to hits. Zaglądamy do muzycznej karty kalendarza, bo dzisiaj ważna data, 25 sierpnia 1949 roku. Wtedy na świat przychodzi facet, który tak naprawdę nazywa się Chaim Weeds. Gitarzysta basowy i zarazem wokalista hard rockowej grupy Kiss, znanej z licznych spektakularnych występów, komiksowych kostiumów i makijaży. Znany też artysta jako Gene Simmons. No i facet, który podobno ma najdłuższy jęzor na świecie. 15 centymetrów, legenda głosi. Dzisiaj Gene Simmons ma urodziny. Wybrałem utwór God Gave Rock'n'Roll to You z repertuaru grupy Urgent, żeby uświadomić, że to nie jest utwór zespołu Kiss. Urgent nagrali to w 73 roku po raz pierwszy. Potem w 77 roku był coverowany przez Petrę, natomiast w 91 roku nagrała to grupa Kiss pod nieco zmienionym tekstem i tytułem God Gave Rock'n'Roll to You Tu. Tak. No i to od 81 roku to był pierwszy utwór zespołu Kiss, gdzie Paul Stanley i Gene Simmons dzielili się w jednej piosence wokalem. Tak. No to posłuchajmy. Zróbmy antyradio głośniej.

0: Sabian zamykają pierwszą część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio we wtorek 25 kwietnia, bowiem jak widzę niespełna 6 minut pozostało do godziny 14, więc za chwil kilka prawda Antyradia, czyli rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze. A ja z kolejną dawką muzyki wracam dosłownie tuż po. Pojawi się m.in. The Afghan Wakes i Alanis Morissette.
1: This is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do Euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Kura,

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
4: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
4: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
4: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rodzice w technologicznym rozkroku. Chodzi o telefony te w szkołach i domu. W tej prawdzie też koncerty w Stodole, ale nie tej w Warszawie i mniej tolerancyjne fotoradary.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Tolerancja fotoradarów ma się zmniejszyć. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które spowodują, że mandat będzie już za przekroczenie o 5 km na godzinę na drodze krajowej i o jeden więcej na drogach szybkiego ruchu. Szef resortu Dariusz Klimczak.
2: Dotychczas mówiło się o około 10 km na godzinę. Wiemy, że teraz technika i możliwości pozwalają nam na to, że ta luka będzie coraz mniejsza. I to myślę, że też jest dobra informacja dla kierowców, którzy już nie muszą spekulować. Masz ograniczenie do 80 km na godzinę, jedź 80 km na godzinę maksymalnie.
0: Nowe przepisy mają być gotowe do końca tego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Rewolucja też w szkołach, w stołówkach i sklepikach. Ma być zdrowe jedzenie, a dzieciaki bez telefonów na przerwach i lekcjach. Większość rodziców jest na tak i liczy na poprawę koncentracji dzieciaków i więcej kontaktów face to face. Ale to w szkole. Empik Milena Malinowska.
3: W domach jednak zasady są mniej jednoznaczne. Tylko co piąty rodzic ma jasno ustalone reguły korzystania z telefonu, tabletu czy internetu. 40% rodziców dostosowuje je do sytuacji, a około co dziesiąty przyznaje, że dziecko korzysta z urządzeń bez ograniczeń.
0: W sumie rodzice chcieliby, żeby państwo zrobiło to za nich. 2/3 jest za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Stodoła, nie tylko w Warszawie, w Chorzowie, w piątek i w sobotę. Barn Stage Festival w prawdziwej Stodole po dziadku, tyle że zaaranżowanej na rokowo.
4: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
5: Tak, tylko trzymający gitarę.
4: Dokładnie, więc z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
0: Mówił Maciej Zieliński z Ratusza i Tymon Kiełbasa, twórca imprezy. Barn Stage Festival to jest wydarzenie z młodymi kapelami grającymi rocka, indie i alternatywę. A to była prawda Antyradia. Końcówka sierpnia z pogodą w kratkę. Będą dni takie jak dziś, w których popada i zagrzmi. Dni chłodne, ale też upalne. Jutro słonecznie do 25 stopni. Czwartek też i do 28 kresek, w piątek nawet 30. To zdaniem meteospeców może być ostatni upalny dzień w tym roku.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Amteradiu.
1: Prawie 10 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego wtorkowego spotkania. Na początku, godzinę temu, mówiłem o tym, że Courtney Love sięgnęła do repertuaru Alison Ray. Liderka zespołu Hole nagrała własną wersję utworu Diet Pepsi, jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów z debiutanckiego albumu artystki. No i Courtney zaprezentowała nagranie w mediach społecznościowych, określając singiel jako najsmutniejsza, to cytat, najsmutniejsza piosenka, jaką zna. Ta piosenka, szczerze mówiąc, nabrała trochę innych kształtów niż oryginał. Naprawdę jest godna tego, żeby zaprezentować ją światu w szerszym odbiciu. No ale ciekaw jestem waszego zdania. Znacie ten utwór, czy nie? Jeżeli nie, to zajrzyjcie do internetów, sprawdźcie to nagranie. Jeżeli macie coś na ten temat do powiedzenia, dajcie znać. Kasprol@antyradio.pl. Chętnie poznam waszą opinię.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: z Koletą, Royal Lord za nami, a Bartek pisze, miało być coś o AI w muzyce. Czy będzie, czy już, czy było? Przegapiłem. Nie, jeszcze nie było, ale za chwilę do tego dojrzę. Dojdę, bo muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję, jak widzę, to są dane potwierdzone, stanowi coraz większą część rynku. Niedawno podobno osiągnęła nawet zatrważający poziom. Szczegóły za kilka minut.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: znowu miałam rację.
1: W czym?
0: We wszystkim.
1: Akurat.
0: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
1: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
0: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

się w Lokomotywie w Antyradio, więc gdzieś nadrobiliśmy trochę zaległości. Mam słabość do tego faceta. Króla pentatoniki, moim zdaniem. Empty Rooms. Nieodżałowany Gary Moore za nami. A skoro jesteśmy przy gitarzystach, to warto wspomnieć, że dziś swoje urodziny obchodzi facet, który w latach 70. współtworzył Sweet Savage, a także Dio, współpracował z zespołem Whitesnake. Od 2010 roku grał w Thin Lizzy, także w Last in Time, ale najbardziej jest chyba znany jako gitarzysta zespołu Def Leppard. Z Def Leppard jest związany od 92 roku. Nazywa się Vivian Campbell, gitarzysta, który w 2004 roku został sklasyfikowany na 29. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów według magazynu Guitar World. Dziś kończy 64 lata.

0: Przyglądając się poczcie mojego prywatnego listonosza kasper@antyradio.pl zauważyłem w trakcie trwania tego nagrania zdjęcia, które niektórzy wysłali a propos Poland Rock Festivalu. Basia napisała POD. Oj tak, finał drugiego dnia. Nie zapomnę tego koncertu nigdy. To prawda. Wracamy do tego. Zresztą Sonny Sandoval, wokalista i raper POD, zachwycony Polską, zachwycony Poland Rock Festivalem. A jeżeli chcecie zobaczyć, a nie byliście na Poland Rock Festivalu, to sprawdźcie, bo w internecie są już dostępne niektóre fragmenty tego jakże ciekawego występu.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Juhu! Jedziemy do Santiago!

0: jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Kończą się poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w Krakowie. Zarzuty dla Grzegorza Brauna ma odpowiedzieć za negowanie zbrodni nazistów. Jest drugi przetarg na nowy dar młodzieży. Poprzedni bez zgłoszeń.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Specjalna policyjna grupa ma się zająć sprawą śmierci 36-latka w Krakowie. Mężczyzna nie przeżył pobicia, do którego doszło w miniony piątek w Nowej Hucie. Sprawcami mają być osoby powiązane ze środowiskiem Wisły Kraków. Wczoraj wpadły dwie osoby, ale na razie nie wiadomo, jaki mają związek z pobiciem. Jednocześnie nadal poszukiwany jest mężczyzna, którego wizerunek policja opublikowała w niedzielę.
3: Prawda Antyradia.
4: Zarzuty za negowanie nazistowskich zbrodni dla Grzegorza Brauna. Przedstawił mu je prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Krakowie. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samego udzielania wypowiedzi na ten temat. Przekonywał, że nie było komór gazowych i zbrodni ludobójstwa popełnianych przez Niemców w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
3: Prawda Antyradia.
4: Jeśli utknąłeś na przejeździe kolejowo-drogowym, wyłam rogatki i uciekaj. Nie ma czasu na zastanawianie się. Kolejarze wystartowali z kampanią, która ma nauczyć kierowców, jak się zachować w takiej sytuacji, a jest kogo uczyć, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Każdego roku na polskiej sieci kolejowej na przejazdach kolejowo-drogowych notujemy aż 5 tysięcy zdarzeń, w których kierowcy nie przestrzegają przepisów. To średnio około 15 zdarzeń dziennie.
4: W tym roku na przejazdach doszło do 186 wypadków. Zginęły w nich 52 osoby, a 19 zostało ciężko rannych.
3: Prawda Antyradia.
4: Wykonawca następcy Daru Młodzieży pilnie poszukiwany. Uniwersytet Morski w Gdyni właśnie rozpisał drugi już przetarg na budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Do pierwszego nikt się nie zgłosił, najpewniej przez zbyt krótki termin realizacji, mówi rektor uniwersytetu profesor Adam Weintrit.
6: Przeprowadziliśmy kilka rozmów z polskimi stoczniami i dowiedzieliśmy się, że stocznie przestraszyły się bardzo napiętymi terminami. My natomiast spieszymy się, bo chcemy mieć pewność, że uczelnia zawsze będzie miała statek szkolny, na który będzie mogła wysyłać studentów na praktyki morskie.
4: Czas na oddanie żaglowca wydłużono o ponad rok. To oznacza, że jednostka mogłaby zacząć szkolić studentów w 2030 roku.
7: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Tame Impala wraca do Polski. Po wiosennych koncertach w Gliwicach w przyszłym roku postawi na lato. Pojawi się 30 czerwca w Gdyni. Tak, na Openerze. To pierwszy headliner przyszłorocznej edycji festiwalu. Pierwsza limitowana pula biletów dostępna od dziś. Możecie być zaskoczeni, jak Gladiator lwami na arenie. Russell Crowe przyjedzie do Polski i będzie śpiewał. Aktor i muzyk przywiezie do nas swój autorski projekt Indoor Garden Party. To połączenie muzyki, opowiadania i kontaktu z publiką. I to wszystko 5 czerwca przy zamku w Ćmielowie. Nigdy dość, Never Enough, Turnstile nagrali swój ostatni album na nowo. Co im z tego wyszło, dowiemy się w piątek. Tego dnia ukaże się Never Enough Versions ze znanymi już utworami, ale tym razem wykonywanymi m.in. z udziałem Eltona Johna czy Hayley Williams.
4: Na termometrach w granicach 23 stopni. Na południu pochmurno i deszczowo, w pozostałej części kraju słonecznie. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie. I jutro też ma się chmurzyć na południu. W czwartek cieplej, około 24-26. W piątek prawie 30 stopni. Wysoka temperatura może się utrzymać przez kilka dni.
3: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję stanowi podobno coraz większą część rynku. Osiągnęła niedawno zatrważający poziom, jak donosi Ultimate Classic Rock. W badaniu przeprowadzonym przez poważną instytucję uruchomiono narzędzie do detekcji muzyki stworzonej właśnie przez AI. Co się okazało? 40% muzyki wydanej w lipcu tego roku zostało stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, z czego ponad 23% to była muzyka całkowicie stworzona przez AI, ponad 15% to muzyka zawierająca elementy AI, ale przetworzone przez człowieka. No ale tu jest ciekawa informacja, bo narzędzie wykazało, że ponad 30% utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję zostało błędnie otakowanych jako stworzone przez człowieka. Czyli dajemy się robić w balona. Ważne, myślę sobie, żeby muzyka była fałszywa, nierówna i głupawa. Wtedy będzie wiadomo, że to jest muzyka stworzona przez człowieka w 100%.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: pani w Rokomotywie w Antyradiu, a przyglądając się poczcie mojego prywatnego listonosza kasprom@antyradio.pl jeszcze dostrzegłem, że państwo nie zapomnieli o jednym ważnym jubilacie, jeżeli chodzi o 25 sierpnia. Ja mało co bym zapomniał. Wielkie dzięki. To dwie głowy, to nie jedna. Więc za chwilę do tego dżentelmena wrócimy. A i jego zespołu oczywiście.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

I tak mogłoby się to w ogóle nie kończyć. Hey Jude, The Beatles. Kamil napisał, ale nie to dzisiaj, tylko jutro. Racja, Kamilu drogi, racja. Tak, jutro, 26 sierpnia. Jutro minie rocznica, kiedy 26 sierpnia 1968 roku został ten utwór wydany. Kompozycja Lennona i McCartneya. Hey Jude, The Beatles. Tymczasem dziś swoje urodziny świętuje wokalista, który w 2006 roku został sklasyfikowany na drugim miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według tygodnika Hit Parader. Z Korei w 2009 roku został sklasyfikowany na 15 miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów według Roadrunner Records. 1951 rok. Na świat przyszedł 25 sierpnia, więc dziś kończy 75 lat. Robert John Arthur Halford, brytyjski muzyk, wokalista Judas Priest, który odszedł od zespołu, ale wrócił po latach i jest w nim do dziś.

Panowie, do godziny 16 zamykają dzisiejszą lokomotywę w Antyradio we wtorek 25 sierpnia. Niespełna 12 minut pozostało do 16. Po 16 oczywiście para z głośników jak zwykle, a na koniec ode mnie Boss. Dawno nie było Bossa z nagraniem Streets of Minneapolis, więc warto teraz usiąść wygodnie, zrobić Antyradio głośniej, bo to ważne nagranie. Z Bruce'em Springsteenem was zostawiam, życząc udanego popołudnia, a ja wracam jutro jak zwykle po 13. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: Środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
5: Antyradio.

0: Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w sprawie afery Zonda Krypto. Wędkarze na ratunek rybom. Jest zielone światło Wód Polskich w sprawie kanału Gliwickiego. Rosja zaczyna import benzyny z Kazachstanu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest przełom w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura chwali się postępami, ale nie zdradza szczegółów. Nieoficjalnie zarzuty usłyszał szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral. Miał też uzyskać status małego świadka koronnego. Tego śledczy ani minister sprawiedliwości nie potwierdzają. Prokuratura weryfikuje teraz, czy nie dochodziło do przestępstw w finansowaniu przez Zonda Krypto fundacji byłego ministra Zbigniewa Ziobry, czy obecnego posła Przemysława Wiplera. Śledczy sprawdzają też kwestię ewentualnego przekazania szefowi PKO-lu korzyści majątkowej.
2: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informację.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w oświadczeniu nie ujawnia, kto jest w tej sprawie podejrzany, ani jakie usłyszał zarzuty. Roman Giertych potwierdził z kolei, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest zielone światło Wód Polskich dla ratowania ryb w kanale Gliwickim. Te masowo padają od 3 tygodni przez złotą algę. Polski Związek Wędkarski chce je ratować urządzeniem do napowietrzania wody. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze potrwa, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory trupła pojedynczych ryb.
0: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz używania fajerwerków w Krakowie nieważny. Urząd miasta się poddał, nie wniósł skargi kasacyjnej na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten już w czerwcu unieważnił miejską uchwałę zakazującą pirotechniki w miejscach publicznych. WSA uzasadniał, że przy jej uchwalaniu radni przekroczyli swoje kompetencje. Zastrzeżenia sądu dotyczyły też zbyt szerokiego zakazu.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosja importuje benzynę z Kazachstanu. Kraj, który do niedawna był globalną stacją paliw, musi je ściągać z zagranicy w wyniku ukraińskich ataków na rafinerię. Kazachstan rozpoczął już dostawy niewielkich partii. Zajmie się tym na razie jedna rafineria.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach w granicach 23 stopni. Na południu pochmurno i deszczowo, w pozostałej części kraju słonecznie. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie. Jutro też ma się chmurzyć na południu. W czwartek cieplej, około 24-26, w piątek prawie 30 stopni. Wysoka temperatura może się utrzymać przez kilka dni.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Uszanowanie się z państwem, kłania się nisko prowadzący drugiej klasy, kapitan druga połówka Tomasz Ambroży Obertyn. Rozpoczynamy parę zgłośników. 11 minut po godzinie 16. Ja będę się z wami bawił szampańsko i towarzyszył wam w domu, w robocie, w aktywnościach wszelakich, również w niańczeniu dzieci do godziny 20. W programie dziś między innymi taśma dwustronna i bliskie spotkanie z chomikiem. Powiemy o procesie chińskiego przedsiębiorcy Hui Kajana. Sprawdzimy, ile ma diabelska maczuga. Będzie też kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Wczoraj nikt nie odgadł niestety. Dzisiaj zobaczymy, jak wam pójdzie. No, do wygrania jest tradycyjnie stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli sukces Walkowie, a dzisiaj również Antyradio oddaje nerkę. No i powiemy o tym, powiemy o przygodach lubieżnego przedstawiciela organu państwowego, który zyskał sobie przydomek Nagi Prokurator. To wszystko i o wiele więcej dzisiaj w parze zgłośników. Teraz Fall Out Boy i Beat.

0: długiej drodze przez życie warto mieć aplikację antyradia. Wtedy dotrzecie do celu. Wskazuje ona oczywiście słuszny kierunek muzyczny. Za nami System of Down Aerials, a przed nami AC/DC, You Shook Me All Night Long. Long będzie również Tilaw i Pielgrzym. A tymczasem, słuchajcie, jedyny taki niepowtarzalny kalambur dźwiękowy w antyradiu, uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie. W tym kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. To oczywiście konkurs Ostatni Będą Pierwszymi. Do wygrania tradycyjnie stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli sukces murowany w Alkowie. A dzisiaj również antyradio oddaje nerkę. Nerkę antyradia, taki piterek do zabrania... Gdzie tam sobie stryjenka winszuje? No dobrze, kochani, jesteście gotowi? To uwaga, oto kalambur dźwiękowy.
1: Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
0: I o jaki kawałek chodzi? Jeśli już wiecie, dzwońcie 321-321-600, zostawiajcie numer do siebie, a na wszelki wypadek puszczam zagadkę kalambur jeszcze raz.
1: Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
0: Chodzi o to, żeby zgadnąć tytuł utworu, który ukrywa się w kalamburze. Czekam na wasze odpowiedzi. Do wygrania stosunkowo udane pożycie i nerka antyradia.
3: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
4: Hey yo, this is Moleskine.
5: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie antyradia.
6: Gwiazdy rocka w antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Koniec lata. Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC M-Zoom. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAC.
5: Teraz M-Zoom w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

0: tej pielgrzymce wszystkie drogi prowadzą do antyradia, ma się rozumieć. T-Love w parze z głośników, 23 minuty do godziny 17. Już teraz na antenie ktoś zmierzy się o grę planszową Hitster, rok i 1000 zł w żywej gotówce do zgarnięcia na szaloną imprezę. Zagrajcie i wy sprawdźcie się, czy będziecie potrafili odpowiedzieć na wszystkie moje pytania dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Hitster to seria muzycznych gier imprezowych, które zamienią wasze spotkanie ze znajomymi w wspaniałą zabawę przy największych hitach. W zależności od edycji gracze rozpoznają utwory wykonawców, określają lata lub dekady, układają piosenki na osi czasu albo wykonują zadania w formule muzycznego bingo. Zadanie konkursowe w naszej rokowej domówce było proste. Opisz swój pomysł na najlepszą imprezę. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej Antyradio w zakładce konkursy. Najbardziej kreatywne zgłoszenia są przepustką do gry na antenie. No i taką przepustką stały się dla Julki.
2: Halo?
0: Cześć Julia, Tomek Oberty na Antyradio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kochana, mam dla ciebie dobrą informację. Wygrywasz grę Hitster, cieszysz się?
2: Wow, bardzo.
0: Napisałaś do nas o swojej domówce marzeń. Dzieci, kwiaty, dobrze mówię?
2: Tak, dokładnie. Muzyka puszczona. Dobra muzyka puszczona z winyli.
0: Nie, powiedz, chcesz powalczyć o 1000 zł w żywej gotówce jeszcze dodatkowo na rozkręcenie tej imprezy?
2: Oczywiście.
0: 5 pytań, każde jest za 200 zł. Pytanie pierwsze. Który zespół w 1968 roku nagrał kultowy album Sympathy for the Devil na albumie Beggar's Banquet?
2: Sympathy for the Devil, tak? No cóż, czy to może być zespół The Rolling Stones?
0: No ale może, oczywiście, jasne, pewnie. Oczywiście, że tak. Co więcej, to jest Rolling Stones. Brawo, bardzo dobrze, masz 200 zł. Drugie pytanie. Okay. Który amerykański zespół w 1975 roku wydał przełomowy album Toys in the Attic z hitem Walk This Way?
2: Tak, 75.
0: Czas minął, przykro mi bardzo. No niestety, musimy się trzymać czasu. Dobrze, trzecie pytanie. Który zespół punk rockowy w 79 roku wydał podwójny album London Calling?
2: Tak. Dobrze, to The Clash.
0: Dobrze, brawo. Czyli kolejne 200 zł, w sumie masz już 400, a gra trwa nadal. Który amerykański zespół wydał w 1990 roku krążek Angel Dust z przebojem A Small Victory?
2: Tak. No cóż, może to był Faith No More?
0: Bardzo dobrze, fantastycznie. No i ostatnie pytanie. Kto w 99 roku wydał mroczny, alternatywny album Significant Other z hitem Nuki?
2: Nuki.
0: Czas minął.
2: Okej.
0: Gratuluję ci serdecznie, ponieważ zgarnęłaś 600 na swoją domówkę marzeń. Z kim będziesz ją dzielić albo kogo chcesz pozdrowić jeszcze na koniec?
2: Tak, chciałabym bardzo pozdrowić mojego chłopaka, bez którego bym się nie znalazła na Antyradiu. Także pozdrawiam go.
0: No my go pozdrawiamy również.
2: Jerzego.
0: Pozdrów Jerzego koniecznie, wyściskaj go. Ja cię pozdrawiam. Dzięki serdeczne i do miłego.
2: Dziękuję bardzo. Miłego.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Uważacie, że poradzilibyście sobie lepiej? No to proszę bardzo, sprawdźcie się. Zgłaszajcie się na antyradio.pl. W zakładce konkursy znajdziecie wszystko, co potrzeba. A teraz Blur, Song 2, nabieramy powietrza w płuca i robimy co?

0: Idealny wstęp do tego, żeby skonsumować to udane pożycie w Alkowie, które jest do wygrania w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Czy dzisiejszy kalambur był taki łatwy? No, może tak, może nie. Wrócimy do niego jeszcze na pewno, a tymczasem słuchajcie, organizatorzy imprezy Rafała Trzaskowskiego, Kampus Polska Przyszłości, poinformowali, iż profesor Barbara Mróz-Gorgoń jednak nie wystąpi. Oświadczenie w sprawie Mróz-Gorgoń wydała też jej własna fundacja. Odcięła się od raportu Polaków Portret Własny, który roił się od błędów i konfabulacji AI. Sama pani profesor zasłynęła pseudonaukową nowomową przeplataną coachingowym bełkotem. Ze smutkiem informujemy, iż Barbara Mróz-Gorgoń nie weźmie udziału w kampusie. Żałujemy, gdyż pytań byłoby z pewnością wiele, napisali na Twitterze organizatorzy. No, tylko czy wystarczyłoby dla nich aparatury emocjonalno-pojęciowej? Do sublimacji tak wyszukanych myśli bardziej przydałaby się chyba aparatura destylacyjno-zacierowa.
1: Tak, to prawda. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Lavallo, a.k.a. BV.
3: /.
4: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do Euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Koniec lata. Nie.
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
16: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
17: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Jeszcze w tym tygodniu ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech mają wrócić do Polski. Ponad 100 poszukiwanych przestępców zatrzymała policja w 2 dni. Tajemniczy lot z Waszyngtonu przez Rygę do Moskwy.
0: Prawda Antyradia.
18: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Ciała 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze w tym tygodniu trafią do Polski. To zapewnienia prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
19: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
18: Jednak zanim bliscy będą mogli zorganizować pogrzeby, śledczy muszą przeprowadzić sekcję zwłok. Aresztowany po wypadku kierowca autobusu wciąż przebywa w węgierskim areszcie.
0: Prawda antyradia.
18: Ponad 110 osób zatrzymanych w 2 dni. To lubelskie i zmasowana akcja policji, wymierzona w poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia do aresztów czy więzień. Wśród zatrzymanych, poza Polakami, był 1 Ukrainiec i 1 Nepalczyk.
0: Prawda antyradia.
18: Tajemniczy samolot przyleciał z USA do Rosji. Maszyna wystartowała w Waszyngtonie, poleciała przez Rygę, stolicę Łotwy, i dotarła do Moskwy. Kreml, jak to Kreml, udaje, że nie wie, o co chodzi. Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA z Europy do Rosji był w styczniu. Przewoził amerykańskich wysłanników na rozmowy z Putinem o wojnie z Ukrainą.
0: Prawda antyradia.
18: Nierówności płacowe w firmie mogą skłonić do zmiany pracy. Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził, jak zareagowaliby pracownicy, gdyby okazało się, że kolega na tym samym stanowisku zarabia więcej. Zareagowaliby źle.
20: Po pierwsze, spadek satysfakcji z pracy, po drugie, prośba o podwyżkę, a po trzecie, szukanie nowej pracy. Ale nie tylko osobiste nierówności wzbudzają emocje. Polski Instytut Ekonomiczny, Iga Rozbicka.
21: Na lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami na podobnych stanowiskach negatywnie reagują pracownicy obojga płci. To pokazuje, że ogólna sprawiedliwość wynagradzania w firmie jest bardzo ważna dla poczucia satysfakcji z pracy.
20: Niedługo od teorii przejdziemy do praktyki. Na początku przyszłego roku kolejny etap wdrażania unijnej dyrektywy o jawności płac. Pracownik będzie mógł poprosić firmę o podanie średnich zarobków na danym stanowisku, a firma będzie musiała takie dane ujawnić. Joanna Obuchowska, Antyradio.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Opady na południu powoli odpuszczają, wciąż jednak pochmurno. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i do 24 stopni. Jutro podobna aura, na południu też może się chmurzyć, padać już nie powinno. W czwartek cieplej, do 26 stopni, w piątek i sobotę w okolicach 30 stopni.

0: Seria z głośników w Antyradiu.
1: Jeśli macie poczucie, że nasza rzeczywistość jest nim zlana gęsto, niczym parówka w bułce ketchupem, to wcale się nie mylicie. Sos chaosu. Nosowska w parze z głośników 10 minut po godzinie 17 i nieważne, czy zmierzacie już w stronę fajrantu, czy robicie co tam sobie tylko chcecie, ważne, żeby mieć nastawione Antyradio. Pamiętajcie również o naszej antyradiowej aplikacji. No a teraz nadstawcie uszu, bo mamy intrygującą wiadomość z portalu O2.pl. Przykleił uszy taśmą klejącą. Zatrzymani na lotnisku Chopina, czytamy. Do odprawy zgłosiła się obywatelka Malezji, podróżująca z rzekomym wnukiem. 20-latek przedstawił malezyjski paszport. Weryfikacja wykazała jednak, iż dokument został zgłoszony wcześniej jako utracony. 20-latek próbował desperacko upodobnić się do wizerunku na zdjęciu i w tym celu przykleił sobie uszy do głowy z pomocą dwustronnej taśmy klejącej. No, jak zapewniają celnicy, dzięki dwustronnej taśmie klejącej można polecieć tam i z powrotem do nieba, ale chyba tylko podczas bliskiego spotkania z chomikiem.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nie pytajcie, o co chodzi. To są moje idiotyczne skojarzenia. Walk, idiot, walk to The Hives. Już teraz.

0: utwór tak arcygenialny, że trzeba go chłonąć wszystkimi zmysłami. Stairway to Heaven od Zeppelinów, 23 minuty po godzinie 17. Każdy, kto zna, a propos zmysłów, zapach benzyny wysokooktanowej i żużla, ten wie, o co chodzi, a ci, którzy tego nie znają, dla nich mam 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który odbędzie się 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli chcecie się wybrać na ten finał, no to piszcie do mnie na paramaupaantyradio.pl. Dzisiaj jest Światowy Dzień Doktorantów, więc zadanie konkursowe brzmi: napiszcie mi o swojej najbardziej szalonej przygodzie z czasów studiów, z tym, że ten opis musi być napisany językiem naukowym i muszą się znaleźć przepisy. paramaupaantyradio.pl. 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu na Stadionie Narodowym. A już za chwilę Lenny Kravitz i Fly Away.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
3: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obrach.

0: Nasi sąsiedzi zza Odry i fenomenalny kawałek Ich Will Rammstein. 20 minut do godziny 18. Przypominam, że mam dla was aż 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który odbędzie się 29 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzisiaj jest Dzień Doktorantów, więc wasze zadanie to opisać swoją przygodę z czasów studiów, ale językiem naukowym i z przepisami. Piszecie na paramaupa.antyradio.pl. No a teraz czas odpalić cykl, w którym Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradio.
2: A dzisiaj przede mną polska płyta. To jest 5. album zespołu Budka Suflera, wydany w 1982 roku. Podobno wytwórnia, z którą wcześniej zespół podpisywał umowę, naciskała na wydanie krążka, ale że do nowej kompozycji brakowało tekstu, to Romuald Lipko zaproponował jego napisanie Markowi Dutkiewiczowi. Ten zaś zatytułował swoje dzieło Za ostatni grosz, dostarczając tym samym pomysłu na tytuł i okładkę nowego albumu. Swoją drogą, do utworu Za ostatni grosz zrealizowano także pierwszy w karierze zespołu Teledysk. A płyta została nagrana z świętej pamięci Romualdem Czystawem w roli wokalisty. W grudniu 1982 roku Romuald Czystaw opuścił zespół z powodów problemów z głosem. Do 1984 roku pojawiał się gościnnie na występach grupy, wykonując kilka utworów, ale ten tytułowy utwór śpiewał zawsze. Za ostatni grosz. Budka Suflera przed nami.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Genialna klasyka rocka, taką zawsze spotkacie w Antyradio. Już za chwilę między innymi Amy Wolf pojawi się. No i wrócimy do słynnej sprawy chińskiego przedsiębiorcy Huika Jana. Państwo darują, mój mandaryński troszkę zardzewiał, no ale ten pan tak się nazywa. Czy został osądzony w Chińskiej Republice Ludowej i jak rozwinęła się ta sprawa? O tym będzie po godzinie 18. No i oczywiście wrócimy do kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Zobaczymy, czy komuś uda się wygrać stosunkowo udane pożycie. Kalambur zostanie oczywiście przypomniany. W nim zaklęty jest tytuł piosenki, którą musicie odgadnąć, żeby zgarnąć stosunkowo udane pożycie oraz nerkę Antyradia. Także bądźcie ze mną.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Koniec lata? Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: mandaty za przekroczenie prędkości nawet o kilometr na godzinę. Skończy się tolerancja fotoradarów. Rosja grozi Wielkiej Brytanii półmilitarnymi działaniami. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Są wyliczenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Tolerancja to przeżytek, mówią rządzący i chcą ją zmniejszyć. Fotoradarom. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które spowodują, że mandat będzie już za przekroczenie o 5 km na godzinę na drodze krajowej i o 1 na drogach szybkiego ruchu, mówi szef resortu Dariusz Klimczak.
2: Dotychczas mówiło się o około 10 km na godzinę. Wiemy, że teraz technika i możliwości pozwalają nam na to, że ta luka będzie coraz mniejsza. Masz ograniczenie do 80 km na godzinę, jedź 80 km na godzinę maksymalnie.
0: Nowe przepisy będą gotowe do końca roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Loty szpiegowskie, pierwsze od ponad 70 lat, wystartowały z baz w Norwegii. Samoloty NATO prowadziły rozpoznanie obiektów w Rosji. Chodzi głównie o Półwysep Kolski, nad który wybrały się brytyjskie maszyny. Wcześniej Norwegia nie pozwalała sojuszniczym maszynom na takie operacje, bo nie chciała drażnić Rosji.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale Rosja już jest rozdrażniona. Brytyjczycy powinni się liczyć z możliwością ataków hakerskich i działań półmilitarnych, na przykład przeciwko fabrykom dronów. Takie groźby padają ze strony doradcy Putina, Andrzeja Fiodorowa. Nie chodzi jednak o szpiegowanie, a zapowiedź Londynu przekazania Ukrainie danych pozwalających na konstrukcję pocisków dalekiego zasięgu.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia.
3: Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To nie tylko niespłacone kredyty, to też mandaty za brak biletu, rachunki telefoniczne czy alimenty. Bikinfo Monitor, Diana Borowiecka.
4: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
3: I tak wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników. Wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Nowy singiel od Nickelback. Zespół opublikował kawałek Leave Me Behind. To zapowiedź całej nowej płyty Everything Under the Sun, na której znajdziemy 12 utworów. Premiera albumu 30 października. Zmieniamy kaliber. Teraz Michael Jackson znów na wielkim ekranie. Już wiadomo, że powstanie kontynuacja tegorocznego hitu, czyli filmu Michael. Druga część ma ponoć bardziej skupić się na oskarżeniach wobec muzyka, choć w pierwszej części ten wątek też miał się pojawić, a jednak został usunięty. W rolę Jacksona znów wcieli się Jafar Jackson, bratanek króla popu. Electric Callboy znów w Polsce. Niemiecka grupa łącząca ciężkie riffy z elektroniką wystąpi 4 marca w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Bilety już są dostępne. Hologramowych podchodów ciąg dalszy. Tym razem Dolly Parton ogłosiła, że chce tak właśnie występować. Na razie trwają rozmowy jej, jej zespołu i firm zajmujących się takimi właśnie hologramowymi materiałami.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Opady na południu powoli odpuszczają, wciąż jednak pochmurno. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i do 24 stopni. Jutro podobna aura, na południu też może się chmurzyć, padać już nie powinno. W czwartek cieplej do 26 stopni, w piątek i sobotę w okolicach 30.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: Deșteptarea z głośników w Antyradiu.
1: Jest moc, jest energia. Emily Wolf i Power w parze z głośników. Już za kilka chwil ponownie pojawi się kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W konkursie można wygrać stosunkowo udane pożycie. Tak zagra Warta Świecki. Do tego Antyradio oddaje nerkę. Nerkę, czyli taki piterek. No a tymczasem przenosimy się do ojczyzny miski ryżu, słuchajcie, czyli do Chin. Sąd ludowy w Shenzhen wydał wyrok w sprawie Hui Kaiyana, założyciela firmy deweloperskiej Evergrande. Przedsiębiorca został skazany na dożywocie za oszustwa finansowe. Informacje o sprawie Hui Kaiyana grzały internet już jakiś czas temu. W polskiej prasie pojawiały się m.in. takie nagłówki jak deweloper Hui przyznał się do korupcji i kręcenia wałków w firmie. No cóż, obecnie chińskie władze szukają jeszcze portugalskiego wspólnika, biznesmena Julia. Ujęli nawet podejrzanego, ale ostatecznie okazał się do Julia niepodobny.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Genialny kawałek. To jest numer, który karmi mojego wewnętrznego inżyniera Mamonia. Ten domaga się utworów, które już raz słyszałem. Ten utwór słyszałem nieraz i usłyszę go jeszcze wiele razy. Pride in the name of love.

0: Jakby powiedział Robert Makłowicz, arcygenialny kawałek. To perkusyjne intro połączone z basem, to wszystko okraszone paszczowym efektem Johna Lennona. Wybitna subdominantowa harmonika klasyczna w beatlesowskich kompozycjach Come Together. No jakżeż nie kochać tego utworu. Słuchacie parę zgłośników w Antyradiu, ma się rozumieć, 23 minuty po godzinie 18. Komu, bo idę do domu, wciąż bawimy się w konkursie, ostatni będą pierwszymi. Warto nas słuchać od deski, do ostatniej kropelki wycisnąć to, co mamy do zaproponowania. A jaki utwór zagra na koniec parę zgłośników, to już musicie odgadnąć i w tym pomaga kalambur dźwiękowy, bowiem w nim ukrywa się tytuł tejże właśnie piosenki. Do wygrania wspomniane stosunkowo udane pożycie oraz nerka Antyradia. Przypominamy kalambur.
1: To jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
2: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: I o co może chodzić? Dzwońcie 321-321-600. Zostawiajcie numer do siebie. Wojtek napisał na maila Dark Side of the Moon. Bardzo ciekawa propozycja, ale to nie jest poprawna odpowiedź. Czekam na wasze telefony 321-321-600. A już za chwilę Ugly Kid Joe, Everything About You. Piosenka ironiczna, żartobliwa.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Wiejskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jedna dolarówka od Jacka White'a dla was od nas na szczęście. Ja mam dla was również 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który odbędzie się 29 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Doktorantów, no to zadanie brzmiało opisać przygodę z czasów studiów językiem naukowym, a ewentualnie z przepisami. Jeden z podwójnych biletów wędruje do Przemka, który swoją dysertację poświęcił niekontrolowanemu badaniu wpływu wodnych roztworów pewnej substancji na organizm człowieka. Okazało się, że wraz ze wzrostem ekspozycji zaobserwowano postępujące zaburzenia funkcji poznawczych, obejmujące pogorszenie pamięci, orientacji przestrzennej oraz zdolności racjonalnej oceny sytuacji. Kulminacyjnym etapem eksperymentu była utrata ciągłości pamięci epizodycznej, potocznie określana jako urwany film. Po odzyskaniu świadomości stwierdzono zmianę lokalizacji. Badany znajdował się na ławce w parku w stroju płci przeciwnej. No i tak, Przemku, jeden z biletów wędruje do ciebie. Już w sumie 4 takie podwójne bilety rozdałem, ale jeden jeszcze czeka na szczęśliwca bądź szczęśliwczynie. Także piszcie paramałpa antyradio.pl. A teraz Kiss, Lick It Up.

0: Ja mam dwóch synów, to wiem, jakie mogą być te areały wzajemnych napięć między braćmi. Mówiąc językiem pani profesor od polskiego DNA, Oasis i Wonderwall. No a już za chwilę pojawi się u nas przedstawiciel organu państwowego, który zasłynął spacerowaniem nago po osiedlu. Także możecie wskoczyć w coś wygodniejszego, jakiś zwiewny dezabil. Szczegóły już za moment. No i zagram wam White Wedding, Billy Idol.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi

0: No, w powietrzu czuć już jesień, dlatego na rozgrzewkę gramy wam ognistą substancję w postaci najlepszego roka na świecie. Lejemy ją przez uszy prosto do waszych dusz. Royal Blood 10 over 10, 6 minut po godzinie 19. Już za chwilę pojawi się on, jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. No, a tymczasem jeszcze news z pogranicza świata naturyzmu oraz prawa. Prokurator generalny oraz prokuratury we Wrocławiu i w Świdnicy odwołały się od decyzji o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora Macieja W. Lubieżny przedstawiciel organu państwowego zasłynął spacerowaniem nago po osiedlu, czym zyskał sobie przydomek Nagi Prokurator. Mało tego, jak ustaliła niedawno Wyborcza, Maciej W. miał także wysyłać swoje nagie zdjęcia do pracownic sądu, proponując lekcje pływania. No cóż, członek palestry czy nie, miejmy nadzieję, że ktoś wreszcie pociągnie go wyciągnie go z tego basenu.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Jaka substancja zapełnia ów basen, no to można się chyba domyślić. Jest to z całą pewnością trucizna. Alice Cooper i Poison.

0: Niby prosta, skoczna, wesoła piosenka, a kryje się w niej mrok. Ale i za ten mrok klasykę rocka się przecież kocha. Oddział zamknięty i ten wasz świat w parze z głośników. Czas na konkurs ostatni. Będą pierwszymi, w którym można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór. Oraz antyradio oddaje nerkę. Nerkę, czyli taki piterek. Nerkę antyradia, ma się rozumieć. Tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, ukryty jest w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko odgadniecie, dzwonicie 321-321-600, a ja przypominam kalambur.
1: To jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
0: I o co może chodzić? 321-321-600?
3: Witam, z tej strony Adi z Rzeszowa. Siema. Czy przypadkiem może chodzić o dziwną wiosnę, szybko ciemno?
0: Bardzo ciekawa propozycja. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. 321-321-600?
4: Cześć, z tej strony Wieśka.
0: Siema.
4: Wydaje mi się, że dzisiejszy kalambur może dotyczyć kawałka AC/DC Back in Black.
0: Jasne, pewnie, oczywiście, że tak, może. Ale nie dotyczy. To nie jest rozwiązanie naszego kalamburu. Wciąż można kombinować. 321-321-600, a już za chwilę Smooth Criminal, Alien and Farm.
5: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
6: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
7: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
0: Lidl, to się opłaca.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na media.

Polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko

0: co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: David Bowie.
1: Put on your red shoes and dance.
0: Guano Apes. Γιαζδε ρόκα, άντε ράδιο. Άντε ράδιο, najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

Absolutnie kocham ten numer miłością najszczerszą, nic na to nie poradzę. Słuchacie Antyradia, para z głośników wciąż bucha do godziny 20. Wkrótce wyjaśni się wszystko, jeśli chodzi o konkurs. Ostatni będą pierwszymi. Dowiecie się, jakie było rozwiązanie kalamburu. A ja przypominam jeszcze, że tradycyjnie od wczesnych godzin porannych w soboty zapraszam was na śniadanie u Styranego. Na śniadaniu, jak to na śniadaniu, same smakołyki, same frykasy, mięsiwa, soki schłodzone, wszystko, co tylko sobie Stryjenka winszuje, to oczywiście przynosicie we własnym zakresie na śniadanie. Ja natomiast przynoszę porcję gorących, parujących bzdur, które układam w menu w formie listy przebojów i odliczam od miejsca 10 do 1. Tak też będzie w najbliższą sobotę na śniadaniu u Styranego, czyli śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Ja pojawię się w waszych domach w roli Audrey Hepburn. To będzie w sobotę, a tymczasem wracamy do grania najlepszego rocka na świecie.

0: ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: To jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
2: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: A oto rozwiązanie.

0: I to właśnie jest odpowiedź na dzisiejszą zagadkę dźwiękową, na dzisiejszy kalambur w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Fear of the dark, czyli strach przed ciemnością. Każdy, kto tak odpowiedział, zgarnia stosunkowo udane pożycie. Walkowie do wykorzystania dzisiaj, później, już teraz, można sobie przełożyć na jutro. Jak tam sobie stryjenka winszuje, gratuluję serdecznie, a ta osoba, która dodzwoniła się pierwsza, zgarnia nerkę antyradia. Tomasz Ambroż-Obertyn, ja będę się z wami żegnał. Po mnie oczywiście Antyradio nie przestaje grać. Po 20 Turbo Top, kolejne notowanie, na które zaprasza Piotr Frank Marciniak. Jak też będzie wyglądało dzisiejsze zestawienie, czy jakieś przesunięcia na liście nastąpiły? Pewnie tak, a jakie, no to przekonajcie się sami. Ja wracam do was jutro w parze z głośników, tradycyjnie od 16 do 20 i życzę wam miłego wieczoru, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, buźka!
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: Wie. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
3: Po reklamie.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.